0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest piątek, 17 lipca.

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co czynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w piśmie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.

Jezus, dostrzegając głód swoich uczniów, zwraca uwagę na troskę o potrzeby innych. W Jego postawie widzimy, że dbałość o bliźniego jest stawiana ponad sztywne reguły i zasady. Przypomina również faryzeuszom, że miłość jest najważniejsza. W codziennym życiu nawet najmniejsze gesty mogą wiele znaczyć dla osób, które spotykamy. Komu dziś chciałbyś okazać serdeczność, dobro, troskę?

Jezus przypomina nam, że wszystkie dary, jakie otrzymujemy, mają służyć dobru i miłości między ludźmi. Wystarczy drobny gest, ciepłe słowo lub zwykły uśmiech, by uczynić czyjś dzień lepszym.

Ewangelia uczy nas, że powinniśmy dążyć do tego, aby nasze działania były wyrazem troski o innych i umiejętności dostrzegania wartości w każdej osobie. Ty też doświadczasz dobra od innych, co jest wyrazem troski Jezusa o ciebie. Z tą perspektywą wsłuchaj się jeszcze raz w słowa Jezusa.

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co czynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w piśmie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.

Na koniec tej modlitwy opowiedz Jezusowi o tym, co najbardziej Cię poruszyło. Jeśli chcesz,

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: W imieniu ojców i braci Paulinów pragnę was, drodzy pielgrzymi, powitać serdecznie na Jasnej Górze, w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Matki naszej nadziei. Stajecie, spoglądacie na Maryję jako Matkę, która pragnie wam coś wyjednać, ale również i nie zapomnijcie powiedzieć jej dziękuję za dotychczasowe otrzymane łaski. Pozdrawiam serdecznie również z tego miejsca kapłanów, którzy razem koncelebrujemy tę mszę świętą, z której przewodniczy ksiądz biskup Leon Mały z diecezji lwowskiej, z Lwowa. Pozdrawiam również słuchaczy Radia Jasna Góra oraz ludzi tych, którzy łączą się z nami przez media społecznościowe, przez Radio Jasna Góra. Pozdrawiam ludzi chorych, samotnych, tych, którzy prosili nas o modlitwę. Złóżcie, drodzy pielgrzymi jasnogórscy, swoje intencje na ołtarzu Jezusa Chrystusa przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej. Ksiądz biskup sprawuje tę mszę świętą w intencji, aby chwała Boża zaistniała na całym świecie przez stawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej. Ksiądz Radosław w intencji pielgrzymów 13. Dobrońskiej pielgrzymki rowerowej z prośbą o zdrowie duszy i ciała dla nich i ich bliskich. Ojciec Krzysztof modli się o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla księdza Michała. Ja natomiast modlę się za zmarłego Markusa Kistla. Na początku tej mszy świętej prośmy Pana Boga, aby przebaczył nam grzechy, gdyż On jest bogaty w miłosierdzie i tylko On może nam przebaczyć te grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii i sprawować najświętsze tajemnice naszej wiary.
0: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo życzyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się, wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykle czciowiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, jarka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3rd część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł.

Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi jasnogórscy. Narodzenie Matki Bożej jest wydarzeniem, przez które Pan Bóg realizuje swój plan zbawienia. Wydarzeniem, dzięki któremu Pan Bóg może stać się człowiekiem, odkupić świat, każdego z nas. Według swego zamiaru szukał Pan Bóg człowieka gotowego do pełnej i bezwarunkowej współpracy. Pamiętamy przecież, że pierwsza podjęta w raju próba uszczęśliwienia człowieka nie udała się Panu Bogu. Jak powiada wielu, za bardzo Pan Bóg wyposażył człowieka, za wiele mu dał. Pierwsi rodzice, co wiemy, nie zdali z tego egzaminu. Kto wie, ile razy Pan Bóg jeszcze próbował. Zresztą Pan Bóg próbował i próbuje obdarzyć nas wszelkim dobrem. Obficie nam go udziela. Tymczasem człowiek nadużywa Bożych darów, ale jest wolny, w czym podobny jest do swego Stwórcy. Tak, człowiek może wybrać dobro bądź zło, czego uczył nas błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Maria odpowiedziała Panu Bogu tak, przyjęła wolę Bożą i to nie ze względu na siebie. Nie pytała przecież, czy otrzyma jakieś przywileje. Nie pytała, czy będzie miała łatwe życie, czy piękne. Po prostu powiedziała, oto ja, służebnica Pańska. Powiedziała, jestem gotowa na Twoje wezwanie. Kochani, prawdziwy czciciel Maryi, zważywszy na to, ma się nad czym zastanawiać. Stoi wszak przed nim pytanie, czy naprawdę jestem do dyspozycji Pana Boga? I nie widzi i nie idzie o to, czy wydarzenia, ta, jakie mnie spotkają, będą lekkie czy trudne, gorzkie czy radosne. Idzie o to, czy będę je znosił zgodnie z wolą Bożą, czy będę zjednoczony z Bogiem, czy ofiaruję Mu wszystko, cierpliwość, cierpienie,

kłopoty, trudy, chorobę. Kto z nas może teraz już głośno powiedzieć: Panie, jestem gotów na wszystko z Twoją pomocą, z Twoją łaską, za stawiennictwem Matki Bożej? Ten, co jest już gotów, to właśnie sługa, to służebnica, to prawdziwy czciciel Maryi. Drodzy bracia i siostry, od Chrztu Świętego jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak, Bóg w Ciebie, we mnie wpisał swój obraz i chce, bym go zrealizował. To bardzo wielkie i piękne zadanie, a ja mogę je wypełnić jak Maryja i Józef. Rzecz jasna, nie jest to proste. Pewnie nie raz i nie dwa, jak Józef, będę się zmagał z trudnościami. Przywołuję postać Józefa, bo on wydaje się być nam tak bliski w tym swoim zakłopotaniu. Nie rozumie przecież tego, co dzieje się w jego życiu. Nie pojmuje, dlaczego został włączony w służbę Jezusowi. A jednak godzi się przyjąć wolę Bożą. Wcześniej tę wolę przyjmuje Maryja, co w konsekwencji sprawia, że i my wchodzimy w genealogię Jezusa. Nasze zbawienie to w istocie narodzenie się na nowo, dzięki Jezusowi i dzięki Maryi. I to winno nas mobilizować, byśmy otworzyli w sobie obraz Boży. Na czym polega to odtworzenie? Że mamy być jak Jezus. To od Chrystusa wszak my, chrześcijanie, mamy swoje imię. Mamy zatem nieustannie próbować być podobnymi do Niego i do Maryi. Moi kochani, dzisiaj, obserwując życie, widzimy, że ludzie nie chcą pójść drogą pracy nad sobą. Wybierają drogi łatwe, szukają tanich sukcesów. Dobrze, mają do tego prawo. Każdy z nas ma prawo być człowiekiem sukcesu. Ale trzeba, by to był sukces zgodny z dziedzictwem, z tym, że jesteśmy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, odrodzeni do nowego życia. Jeśli człowiek będzie żył wbrew swemu dziedzictwu, dozna wewnętrznego rozdarcia, zmarnuje wszystko. Jednym z ważnych priorytetów stał się w naszych czasach sukces. Jak powiedziałem, sukces nie musi oznaczać czegoś złego. Więcej, trzeba go szukać, trzeba podejmować wysiłek, by go osiągnąć. Człowiek leniwy, który uchyla się od trudów, nie sięgnie po żadne dobro. Okaże się człowiekiem przegranym, nie rozwinie się. Tyle, że prawdziwy sukces to stawać się ciągle mądrzejszym, poszerzać zakres swej wiedzy, stawać się coraz lepszym. Sukcesem jest zatem wiedzieć, jak zrealizować dziecięctwo Boże w sobie, jak stać się po prostu świętym, jak stać się kimś na wzór Jezusa, na wzór Maryi, jak realizować wolę Bożą. To gwarancja sukcesu prawdziwego na miarę ucznia Jezusa Chrystusa. 9 lat temu pracowałem jako proboszcz w nadmorskiej małej paulińskiej parafii w Łukęcinie. Jest tam możliwość odbycia rekolekcji i odpoczynku. W miesiącu sierpniu na takie rekolekcje przybywała grupa duszpasterska Kościół Domowy. Całe rodziny. Te rodziny spotykają się systematycznie, mają dla siebie czas. W dzisiejszych kryzysowych czasach, kiedy wiele małżeństw często przeżywa trudności, mogą one na siebie liczyć. Ludzie ci sami mówią, że dzięki temu ruchowi,
dzięki wspólnej modlitwie uratowali małżeństwa zagrożone rozpadem. Tak, bracia i siostry, pomoc niekiedy jest bardzo blisko, ale musi się człowiek zaangażować, podjąć trud, zdobyć się na wysiłek. A więc trzeba nam nieustannie przekształcać nasze życie, formować je. Trzeba nam iść każdego dnia Bożą drogą, drogą dekalogu i przykazań miłości. Trzeba, abyśmy my i nasze rodziny byli zanurzeni w miłość wzajemną, wyrozumiałą i cierpliwą. Trzeba, aby dziś zwłaszcza małżonkowie rozmawiali ze sobą, a nie milczeli. Przecież gdy byli młodzi, gdy myśleli o małżeństwie, znajdowali dla siebie wiele czasu, chodzili i wyjeżdżali razem i ciągle im było za mało tego bycia ze sobą. Tymczasem, gdy minie kilka lat, gdy doświadczają zapracowania, zmęczenia, nie mają już dla siebie czasu. Nie mają go, by rozmawiać, by się modlić. A jak nie mają dla siebie czasu, nie mają go też dla Pana Boga i nie będą go mieli dla swoich dzieci. Drodzy bracia i siostry, spróbujcie, przychodząc do tego jasnogórskiego sanktuarium, spędzić w milczeniu przed obrazem Matki Bożej, Królowej Rodzin godzinę. Jeśli nie godzinę, to choć pół, ale ani minuty mniej. Przekręćcie, czy przestójcie te pół godziny przed wizerunkiem Maryi, przemódlcie wszystko. Początkowo będzie trudno, bo może modlitwa wypadła ze zwyczaju, ale dla Pana Boga trzeba mieć czas. Wtedy Pan Bóg będzie miał czas dla nas. Trzeba mieć czas dla Matki Bożej, wtedy i ona go znajdzie, a wówczas nie będziemy w życiu sami. Będziemy czuli opiekę Maryi. Rozmowy z Panem Bogiem, bracie i siostro, trzeba się uczyć choćby na nowo. Od modlitwy zależy bowiem bardzo wiele. Przede wszystkim utrzymanie wiary i jej rozwój. Od modlitwy zależy także otwartość na łaskę. Bywa, że nie umiemy przyjąć od Pana Boga darów i łask, które płyną przez błogosławione ręce Matki Najświętszej. Nie umiemy, ponieważ mamy zamknięte serce, bo się nie modlimy. Mam często przed oczami scenę z 1991 roku ze Światowych Dni Młodzieży, kiedy dzisiaj święty Jan Paweł II po różnych spotkaniach i rozważaniach z młodzieżą potrafił mimo zmęczenia całodziennego pójść do naszej tutaj klasztornej kaplicy na modlitwę, na osobistą rozmowę z Bogiem. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, my też znajdźmy czas na modlitwę osobistą, by przeżyć spotkanie z Matką Bożą Jasnogórską. Kiedy nie wiemy, co do niej mówić, mówmy, że trudno się nam modlić, że tego nie umiemy. Prośmy ją, pytajmy, powierzajmy jej swoje sprawy. Będzie Maryja nas słuchać cierpliwie, łaskawie. Doświadczymy wnet, jak chrzepiąca będzie ta godzina, jaką jej poświęcimy, jak ważna będzie ta godzina dla nas na całe nasze życie.

0: Jezusowi Chrystusowi, który jest pełen miłosierdzia i współczucia, z wiarą i ufnością przedstawmy nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie głosił miłość Bożą i miłosierdzie wobec wszystkich, szczególnie wobec tych, którzy błądzą. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody uwikłane w konflikty i wojny, aby Bóg napełnił je nadzieją, pociechą i upragnionym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich modlitwa i trudy wędrówki ofiarowane w dobrych intencjach przyniosły upragnione duchowe owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, które przeżywają trudności, aby miłość Boża była dla nich źródłem siły, a całkowite zaufanie Bogu prowadziło do harmonii i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby znaleźli się w Królestwie Bożym, gdzie nie ma już cierpienia ani łez, a dusze odpoczywają w pokoju wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy w codziennym życiu szukali woli Boga i Jego miłosierdzia, stawiając miłość nad ofiarą. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy i otwórz serca na Twoje działanie. Spraw, abyśmy w każdej chwili życia szukali Twojej woli, ufali w Twoje miłosierdzie i szli drogą, które nam wskazujesz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

0: do mnie przynosi. Dzisiaj do Pana przed Tobą, Panie Boże, aby się to podobało.
1: Obracamy się teraz. Chwileczkę.
0: Módlcie się, aby moje i wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoje wierni przedstawiają Tobie, oddaję cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wesławiamy Ciebie razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary, mocą Twojego Ducha, aby stale się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem, obecnym wśród nas biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus.

Wywoł nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, pomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Podam jeszcze kilka ogłoszeń związanych z pobytem w Jasnogórskim Sanktuarium. Dzisiaj zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12:00, ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. Codzienna msza święta w intencji Ojczyzny tutaj w kaplicy cudownego obrazu o godzinie 15:30, po niej różaniec o godzinie 16:15. O godzinie 18:30 jest sprawowana msza święta w intencji papieża Leona XIV. Spowiedź święta odbywa się w Wieczerniku od godziny 6:15 do godziny 19:30. Wychodząc z kaplicy Matki Bożej kierujemy się na lewo. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Drodzy pielgrzymi, dziękujemy Wam za ofiary na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. Przed udzieleniem błogosławieństwa Bożego zawierzmy siebie, nasze rodziny, nasze ojczyzny, Ojczyznę Matce Bożej Jasnogórskiej. Również polecajmy dobremu Bogu przez orędownictwo Maryi pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie. Módlmy się w intencji księdza biskupa i diecezji lwowskiej o pokój, o uszanowanie życia człowieka. Wołajmy do Maryi, pod Twoją obronę uciekamy się.
2: Pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, z Synowi swoim nas powiedzaj, z swoimi wspólnami nas
0: Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: ...20 lat więzienia dla pirata drogowego, który spowodował śmiertelny wypadek. Co musi się stać, by rząd zdecydował się na obniżki na stacjach paliw? Piłkarski Superpuchar Polski dla Lecha Poznań. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
2: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
1: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musieli też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką jego auta. Obrończyni Żaka zapowiedziała apelację, chce łagodniejszego wyroku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę przekroczył. Wprowadziliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów, w tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie Super Puchar. Za tydzień rusza piłkarska ekstraklasa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Bazy harcerskie przeżywają oblężenie tylko w województwie śląskim. W ciągu wakacji zawita tam około 23 tysięcy osób. Są to grupy z całej Polski, a także skauci z zagranicy, poinformował Marcin Różycki, komendant Chorągwi Śląskiej. Wszystkie obozy muszą jednak pozostawać w kontakcie ze służbami i przechodzić procedury bezpieczeństwa. Obowiązkowe są także tak zwane próbne ewakuacje.
5: W Związku Harcerstwa Polskiego mamy taką procedurę, że pierwszego dnia trzeba przeprowadzić ewakuację w ciągu dnia i próbną ewakuację wieczorną. Dzieci powyżej trzeciej klasy mają to w środku nocy, a dzieci do trzeciej klasy mają to wieczorem, żeby też wiedzieli, jak się zachować, kiedy jest ciemno, kiedy trzeba używać latarek i nie jest to takie łatwe jak w dzień.
1: Wczoraj w harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach odbył się Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia ze stoiskami Policji, Straży Pożarnej, Wojska, Sanepidu oraz innych służb.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Te prognozy zmieniają się bardzo dynamicznie, bo jeszcze wczoraj do samego wieczora były prognozy przewidywane i przewidywane burze po prostu przez calutki dzisiejszy dzień, a teraz okazuje się, że wystąpią one w godzinach popołudniowych. Tymczasem tak mniej więcej do godziny 14 na ten moment możemy cieszyć się słońcem, ale także i to słońce nam się po południu troszkę schowa. Temperatury do 30 stopni dziś.
7: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie w piątek, 17 lipca. No a jeżeli mamy piątek, no to to oznacza, że weekend coraz bliżej, coraz to większymi krokami się zbliża. No i żeby tak nas dobrze rozgrzać, jakby nam jeszcze słońca i ciepła było mało, kawałek Hit Is On już teraz na naszej antenie.

0: po Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Podróżujemy oczywiście w weekendy, no a my to nasze podróżowanie po Dolnym Śląsku już teraz rozpoczniemy. Zdradzę też, że w najbliższy weekend czeka nas podróż po zamkach i pałacach Dolnego Śląska, no ale zanim to nastąpi, to my już teraz odwiedzimy jeden, myślę, z najbardziej znanych obiektów na Dolnym Śląsku, ale też i w Polsce, czyli Zamek Książ, bo ten obiekt przygotował bardzo bogaty program wakacyjnych wydarzeń. No i w najbliższym czasie na odwiedzających czekają imprezy historyczne, widowiska plenerowe, a także koncerty czy wydarzenia sportowe. No i to się tak składa, że właśnie tegoroczne wakacje na Zamku Książ będą wypełnione wydarzeniami historycznymi, kulturalnymi i nie tylko. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, na zamku, słuchajcie, odbędą się zawody w tradycyjnym powożeniu imienia księżnej Daisy von Pless. Uczestnicy tych zawodów zaprezentują historyczne powozy i stroje z epoki, a w wydarzeniu towarzyszył będzie konkurs na najpiękniejszy kapelusz. O samym wydarzeniu opowiada Mateusz Myketyszyn, specjalista do spraw komunikacji i kontaktów międzynarodowych w Zamku Książ w Wałbrzychu.
1: To jest wspaniała impreza, która przyciąga gości z kraju i z zagranicy, którzy prezentują swoje powozy w historycznym anturażu, w kostiumach z epoki, czyli odbywa się konkurs na najpiękniejszy kapelusz. Dużo arystokracji wtedy się pojawia w książu. Zawodom patronuje książę Peter von Hochberg-Pless. Warto być, bo jest to piękne wydarzenie.
0: Jeżeli w najbliższy weekend czy z jakiegoś powodu wam nie odpowiada, no to mamy też propozycję na kolejny weekend. No i to będzie już pierwszy weekend sierpnia. Wtedy na Zamku Książ zapanuje atmosfera rodem z epoki baroku.
1: Festiwal Tajemnic, letni Festiwal Tajemnic, który w tym roku odbywa się pod hasłem Barokko i będzie można przenieść się tutaj do czasów Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, czyli do XVIII wieku, ponad 60 rekonstruktorów, peruki, krynoliny, to wszystko, co kojarzy nam się z barokiem, zobaczymy właśnie w zamku.
0: Nie będę ogłaszać programu na każdy wakacyjny weekend, jeżeli jesteście zainteresowani, no to bardzo serdecznie zapraszam was na stronę internetową Radia Rodzina. Tam znajdziecie wszelkie szczegóły na temat wszystkich weekendów letnich, które nam jeszcze pozostały, ale harmonogram możecie również znaleźć na stronie internetowej Zamku Książ. No i dlaczego by nie spędzić takiego weekendu po królewsku?
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Tak jak zapowiadałam chwilę temu, nasza podróż, taka pełna podróż pełnowymiarowa, rozpocznie się już jutro o godzinie 12.10, ale dziś mamy taki, będziemy mieli taki przedsmak. A mianowicie już teraz zdradzę wam, że w tym tygodniu, w ten weekend zabieramy was na Dolnośląski Szlak Zamków i Pałaców, no bo jakby nie było, Dolny Śląsk posiada największe zagęszczenie tego typu obiektów w Polsce, a znajdziemy tutaj kilkaset pałaców i zamków, od tych w pełni funkcjonalnych rezydencji po historyczne ruiny, i to z różnych okresów historycznych. A bogactwo dolnośląskich zamków wynika z wielowiekowej historii regionu. Przez stulecia swoje siedziby mieli tu Piastowie, Jagiellonowie, Habsburgowie i przedstawiciele możnych rodów, a zamki pełniły nie tylko funkcje obronne, a także administracyjne, mieszkalne i reprezentacyjne. Doktor Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Witalona w Legnicy i znawca dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, zwraca uwagę na to, że właśnie wokół zamków rozwijało się życie polityczne i gospodarcze regionu. Takim przykładem może być Rokitnica, gdzie książę Henryk Brodaty wydał dokument nadający prawa miejskie Złotoryi, czyli najstarszemu udokumentowanemu miastu w Polsce.
1: W takiej Rokitnicy Henryk Brodaty, prawda, książę piastowski, wydaje dokument, w którym nadaje prawa miejskie Złotoryi. To no, najstarsze udokumentowane miasto w Polsce, tak? A cała historia zaczyna się od zamku, to właśnie tak, od dokumentu na pergaminie administracji urzędów, to zamki, tak? Stąd wyrasta cała sieć zamków, na przykład tych piastowskich, które bardzo lubimy, zwiedzamy sobie. Są zamki, w których ta historia przeplata się zarówno z czasami średniowiecza i tymi nowożytnymi, ba, nawet II wojną światową.
0: Dolnośląskie zamki od lat rozbudzają wyobraźnię. Jedną z najbardziej znanych opowieści jest legenda o podziemnym tunelu, który łączy zamki Bolków i Świny. Historycznych dowodów na jego istnienie nie ma, jednak, jak zaznacza dr Arkadiusz Muła, układ fortyfikacji wskazuje na to, że obiekty pozostawały ze sobą w stałym kontakcie. Popularność regionu budują także historie związane ze Złotym Pociągiem czy wojennymi tajemnicami Zamku Książ.
1: To wszystko buduje oczywiście wyobraźnię, rośnie nasz apetyt do, prawda, sięgania po te zasoby, po odkrywanie historii, zdobywanie wiedzy oczywiście, ale także dotarcie już fizycznie do owych miejsc.
0: To tak ogólnie. Troszeczkę o zamkach Dolnego Śląska powiedzieliśmy sobie. Do kolejnych zamków i pałaców powrócimy już niedługo.

0: Gdyby ktoś w tym momencie, tu i teraz, zapytał nas o zamki czy pałace Dolnego Śląska, myślę, że bez wątpienia od razu wskazalibyśmy na Zamek Książ, czy może Zamek Czocha, które są, myślę, bardzo popularne i bardzo rozpoznawalne nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce. Ale jeżeli chodzi o zamki i pałace, myślę, że większość z nas też kojarzy, że znajdują się one, są ulokowane w tej południowej części Dolnego Śląska. Ja tu chciałam zwrócić uwagę na północ naszego regionu, ponieważ tam również nie brakuje wyjątkowych zabytków. Doktor Arkadiusz Muła zwraca nam uwagę także na mniej oczywiste miejsca, a jednym z nich jest Zamek Piastowski w Legnicy, czyli, słuchajcie, jeden z największych zamków regionu, który posiada w sobie unikatową zieloną komnatę.
1: Zamek w Legnicy Piastowski, jeden z największych na terenie Dolnego Śląska, we wspaniałym też uniformie, zarówno detali renesansowych, ze wspaniałą bramą wjazdową, renesansową, która ma takie monumentalne przypory, po których spływały kaskady wody w czasach renesansu, bo wtedy były popularne tak zwane sztuczki wodne i łączenie architektury z fosą, która sobie obiegała te założenie zamkowe, to wszystko było takimi cudami, można powiedzieć, jak starożytne cuda świata, to takimi nowożytnymi cudami Europy.
0: Kierując się dalej na północne rubieże województwa, nie możemy pominąć Głogowa i znajdującego się tam Zamku Książąt Głogowskich. Jego historia przeplata się, można by powiedzieć, bezpośrednio z tą główną historią Polski.
1: Księstwo dawne Głogowskie z fantastyczną postacią jednego z budowniczych zamku twierdzy renesansowej około 1500 roku, księciem Zygmuntem Jagiellończykiem. Był to młodszy brat ówczesnego króla Czech Władysława Jagiellończyka, a Śląsk wtedy podlegał pod koronę czeską, więc można powiedzieć, że młodszy brat władcy panuje sobie w Głogowie. Tak, ten Zygmunt notabene za chwilę został królem Polski i zyskał inny przydomek, Zygmunt Stary. Tak, ten młodszy brat przeszedł do historii jako stary, notabene, natomiast sławił się tym, że wybił pierwsze monety śląskie opatrzone datą z roku 1506. Były to półgrosze głogowskie i no, wpisał się oczywiście w historię gospodarki tego regionu, ale także jako symbol pewnej prosperity nadodrzańskiej krainy. Bardzo, bardzo ciekawy właśnie przykład tego miejsca. Dzisiaj na tych reliktach zamkowych mieści się Muzeum w Głogowie.
0: Jednak obok tych najbardziej znanych zamków czy pałaców warto odwiedzać również i mniej popularne obiekty, które pozwolą nam lepiej poznać historię regionu i jego kulturowe dziedzictwo. To też dobra okazja, by odkrywać Dolny Śląsk z nieco innej, myślę, wielowiekowej nawet perspektywy i przekonać się, jak wiele zabytków wciąż czeka na odkrycie.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: 7:48 na zegarach, a my już teraz robimy sobie krótką przerwę od podróżowania po dolnośląskich zamkach i pałacach. Przeniesiemy się teraz w czasie, kalendarium historyczne już teraz na naszej antenie.
1: Dziś 17 dzień lipca, do końca roku pozostaje 167 dni. W 1386 roku w południowej wieży kościoła świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu zawieszono dzwon grzesznika. Miał on 180 cm wysokości i ponad 6 metrów obwodu. Do jego rozkołysania potrzeba było ponad pół minuty pracy dzwonników. Przetrwał on ponad pół tysiąclecia. Już po zakończeniu działań wojennych wybuch miny lub według innych informacji zgromadzonej obok kościoła amunicji spowodował zniszczenie wieży kościoła, zawalenie stropu i zniszczenie zabytkowego dzwonu. W 1856 roku utworzono Śląski Związek Bankowy z siedzibą we Wrocławiu, przejęty przez Deutsche Bank w 1917 roku. W 1974 roku odbyła się premiera filmu Historycznego Gniazdo w reżyserii Jana Rybkowskiego. W tym samym roku rozpoczęto także wydobycie w kopalni rudy miedzi w Rudnej. W 1989 roku Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. A w 2015 roku Etiopka Genzebe Dibaba podczas mitingu w Monako ustanowiła rekord świata w biegu na 1500 metrów.
2: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.

0: Spotkanie minister zdrowia z pracodawcami i związkowcami. Mateusz Morawiecki negatywnie odpowiada na ultimatum kierownictwa PiS. Listonosze mają dostać służbowe samochody. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy 240 zł za godzinę.
1: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Mówiła minister zdrowia, rząd ma przyjąć pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło w tej sprawie uchwałę. Jeśli nie zrezygnują ze swoich organizacji, zostaną wykluczeni z PiSu. Jacek Sasin zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza likwidować.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej. Twierdzi ona, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
3: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
0: Jak poinformowała Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, które mają ograniczyć korzystanie przez listonoszy z prywatnych aut, m.in. samochody służbowe i rowery elektryczne. W Płocku dobiegł końca wakacyjny obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pod hasłem Wymagajcie od siebie. Biskup płocki Szymon Stułkowski powiedział Vatican News, że stypendyści poznawali m.in. nauczanie świętego Jana Pawła II.
4: Bardzo się cieszę, że przez kilka dni, prawie przez tydzień mogliśmy gościć w Płocku i na terenie diecezji płockiej stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. Piękny, młody kościół mogliśmy spotkać, kiedy dziękujemy Panu.

0: Bogu za 300 lat od kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Niech ten patron młodych ludzi towarzyszy w dojrzewaniu wiary tym stypendystom.
1: W wakacyjnym obozie wzięło udział 600 stypendystów.
2: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś deszczowo, pochmurno, a nawet i burzowo w przeważającej części naszego województwa. Jednak temperatury tak będą dochodziły do 30, a miejscami nawet do 31 stopni będą mogły dojść. Synoptycy przestrzegają przed burzami, które mogą wystąpić w drugiej połowie popołudnia, tak między godziną 15 a 16, ale poranek będzie piękny i słoneczny.
3: Reklama.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel. W terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Witajcie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Mamy już 6 minut po 8, a my za chwileczkę będziemy kontynuowali naszą podróż po dolnośląskich zamkach i pałacach. To taki przedsmak jutrzejszej naszej wyprawy i oczywiście też niedzielnej. A dodatkowo niebawem opowiem wam o pewnym pałacu, do którego również rozdamy bilety. Więc bądźcie czujni, bo dziś będziemy mieć bardzo zamkowy, a właściwie pałacowy konkurs.

0: 13 minut po godzinie 8. My powracamy na Dolnośląski Szlak Zamków i Pałaców i przenosimy się w Karkonosze, bo tam w miejscowości Łomnica znajduje się barokowy zespół pałacowo-folwarczny z XVII wieku, który jest jednym z ważniejszych punktów na mapie Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Kompleksem zarządzają potomkowie przedwojennych właścicieli, którzy przywrócili mu dawny blask. Jak mówi Elisabeth von Küster, kustosz Pałacu Łomnica, w tym miejscu odpoczniemy od zgiełku miasta, odkryjemy tradycję regionu związaną z pozyskiwaniem lnu, a także zachwycimy się panoramą Kotliny Jeleniogórskiej i sztuką współczesną.
1: Ten pałac to koniec II wojny światowej, zależała do naszej rodziny. Byliśmy ekscytowani, bo wtedy, jako bardzo młode ludzie, ja w 1991 roku zdałam dopiero maturę. Mieszkaliśmy wtedy w Berlinie Zachodnim. Miałam okazję wielokrotnie być w Polsce. To, co mi do dzisiaj tak uroczy, jest położenie w tym pięknym miejscu w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Widok na całe Karkonosze, na Śniesce przez prawie każdego okna. Fantastycznie wielki park wzdłuż rzeka Bób i niedaleko też jeszcze rzeka Łomnica. Po prostu taki klimat słoneczny, zapraszający, który nas naprawdę zachęca.

0: na co dzień tutaj działać.
1: W skład posiadłości wchodzi barokowy pałac z 1720 roku, około 100 lat młodszy, tak zwany Mały Pałac, a także i muzealny folwark, a całość otulona jest przez park, którego granicę wyznacza rzeka Bóbr. Przez cały rok młodsi i starsi uczą się tu tradycyjnej polskiej kuchni, nie tylko poprzez degustację, ale także podczas praktycznych zajęć w specjalnie do tego przygotowanej kuchni ziemiańskiej. Liczne kiermasze pozwalają na zapoznanie z rękodziełem, a coroczne święto lnu oraz pierników stanowią ważne wydarzenia w życiu regionu.
0: Łomnica jest taki typowy pałac dolnośląski, ale ma jednak jedna wyjątkowa atrakcja dodatkowa, bo w Łomnicy znajdują się dwie pałace. My jesteśmy teraz na przykład w budynek, który nazywa się Duży Pałac, to jest nasz główny pałac i tam mamy muzeum, ale obok, kilka krok dalej, jest już ten drugi pałacyk, który nazywa się Mały Pałac. Kiedyś też był nazywany Dom Wdowy, ale ja nie lubię tego nazwa, dlatego wróciliśmy do pierwotnego nazwa Mały Pałac i tam dzisiaj znajduje się hotel i restauracja. Dodatkowo do tego całego zespołu pałacowego zależy taki duży folwark, który jest nasz centrum ekonomiczne i który zawsze był też ten centrum, które powodowało w ogóle istnienie tych pałaców, bo przez folwark były pieniądze i środki zarabiane, które w ogóle umożliwili postawianie tych pałaców. I na tym folwarku, który jest bardzo malowniczy, znajdują się różne atrakcje turystyczne, na przykład taka duża restauracja dla turystów, sportowców, takie zupełnie na relaks, można tam siedzieć. Sklep liniany, który nazywamy trochę taki gigantomaniczny dom towarowy liniany, bo to jest bardzo duży sklep przez dwa kondygnacje, które łączy się z historią naszego pałacu.
1: No i właśnie dziś możecie w Radiu Rodzina otrzymać zaproszenia na zwiedzanie muzeum w Pałacu Łomnica. Jeżeli chcielibyście takie zaproszenie otrzymać, wystarczy po prostu wysłać do nas SMS-a, w którym odpowiecie na pytanie następujące. Który z dolnośląskich pałaców uważacie za wciąż nieodkrytą perłę? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treście wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszym dzisiejszym konkursie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale na Dolnym Śląsku mamy również swój mały Wawel, a jest nim Pałac Ciechanowice, czyli obiekt położony w Rudawach Janowickich nad rzeką Bóbr. On został odrestaurowany przez prywatnego właściciela i otwarty dla turystów. Jego wnętrza kryją w sobie cenne renesansowe freski, których artystyczna wartość porównywalna jest z tymi na Wawelu, a pałac otacza park, który zachwyca różnorodnością stylów. Tam łączą się ogrody angielskie, francuskie i także włoskie. Po pałacu w Ciechanowicach oprowadził nas Piotr Słowiński.
1: Jesteśmy w takim pomieszczeniu oranżerii. Zimowo tu pięknie jest, ponieważ to są zielone rośliny, na zewnątrz śnieg, zamarznięta fosa. To wszystko wygląda jak z bajki i spędza się tu czas rewelacyjnie. A w tym ostatnim czasie przybył nam podwieszany strop drewniany, pełen symboliki. Ja mogę tu stać za 2 godziny i oglądać poszczególne kasetony i tam w każdym coś znajdę. W jednym lunetę, w innym okręt, w trzecim rakietę. Jeśli Państwo uwierzycie, to znalazłem taki element, zaraz go tutaj wypatrzę, który wygląda jak startujący pocisk rakietowy. I że to jest trochę kilkusetletni sufit, to powątpiewam, czy to naprawdę jest to, co ja myślę, że jest. I tutaj spieraliśmy się nawet z kolegami historykami, co to może być, ale tak naprawdę na takich stropach są alegorie, odwołania, a broń rakietowa, napędzane na paliwo stałe rakiety, to przecież już Chińczycy starożytni mieli, więc też nie jest to całkiem niemożliwe. A może to są race, petardy, a może całkiem jeszcze coś innego, nie wiem. W każdym razie Państwo sobie przejdziecie, zobaczycie. Ten drewniany strop ma kilkaset lat, prawie 500 i to robi wrażenie, że nagle wchodzimy pod taki drewniany sufit i 500 lat wisi nad nami. Nie tak po prostu, no to jest fenomenalne. Zresztą tu w pałacu w Ciechanowicach można zobaczyć takich nic więcej, a kiedy wejdziemy nad ten sufit, to po raz pierwszy w zeszłym roku żeśmy otworzyli taras, z którego można podziwiać ogród. I ten taras też jest dostępny dla zwiedzających.
0: No to powiedzmy sobie troszkę o tych freskach, które po wielu latach prac konserwatorskich są niezwykłą atrakcją pałacu, a jego wnętrza są również miejscem wydarzeń artystycznych.
2: Niezwykłe jest to, że obiekt został odrestaurowany, wyremontowany i najciekawszą, największą atrakcją tego obiektu to są freski pałacowe, które zostały odkryte zupełnie przypadkowo podczas prowadzenia prac remontowych. Freski pochodzą z okresu renesansu i baroku, ale tych z okresu renesansu jest więcej. Cała powierzchnia fresków w Pałacu Ciechanowice to jest około 1500 metrów kwadratowych nawarstwień malarskich.
0: Mam obecnie te freski przed oczami i powiem szczerze, że naprawdę robią wrażenie. Można by, patrząc na nie, spacerując po tych korytarzach, przenieść się dosłownie w czasie. Fotorelacje znajdziecie na stronie Radia Rodzina, tam również znajdziecie zapowiedź wszystkich zamków, które odwiedzimy już w najbliższy weekend.
3: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

0: 8.43 już na zegarach. Ja w tym momencie zapraszam Was na taką drobną przerwę, żeby tak sobie odetchnąć i ułożyć sobie te wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy o pałacu w Łomnicy, a także i pałacu w Ciechanowicach. Zapraszam Was na kalendarium muzyczne, które już dosłownie za chwileczkę, ale chciałam przypomnieć Wam też o naszym konkursie, w którym dziś do zdobycia są bilety do muzeum w pałacu w Łomnicy. A pytanie konkursowe brzmi następująco. Który z dolnośląskich pałaców uważacie za nieodkrytą perłę? 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja zapraszam do udziału w konkursie, a na naszej antenie już teraz kalendarium muzyczne.
1: To na tyle wdzięku, co ja.
2: 17 lipca 1936 roku urodziła się Danuta Rin. Pewność siebie, charyzma, poczucie humoru i niesłabnąca energia. To cechy, które najczęściej wymieniane są w kontekście Danuty Rin, a tak naprawdę Danuty Smykli. Pseudonim Rin, aktorka i piosenkarka, przybrała na

1982 roku Irene Cara wprowadziła na pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Fame z filmu o tym samym tytule. Rola w filmie przyniosła jej międzynarodową sławę. Cara miała początkowo jedynie tańczyć, ale kiedy producent usłyszał jej głos, postanowiono zmienić rolę przewidzianą w scenariuszu. Cara zdobyła tą piosenką nagrodę Oscara i

17 lipca 1962 roku urodził się hiszpański piosenkarz Juan Carlos Ramos Vaquero, najbardziej znany z przeboju Foto.

2019 roku zmarł Alexander Bem, perkusista, wokalista i kompozytor. Współtworzył zespół Bemi Beck, który później został przemianowany na Bemi Bem. Jako muzyk sesyjny udzielał się w nagraniach płytowych takich artystów jak Stan Borys, Maryla Rodowicz czy

17 lipca 1976 roku Demis Roussos zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów podwójnym singlem zatytułowanym The Roussos Phenomenon. Był to jedyny singiel Greka, który dotarł do pierwszego miejsca na Wyspach.

W 1941 roku w Walii urodził się Spencer Davis, gitarzysta i założyciel Spencer Davis Group. W zespole śpiewał Steve Winwood, który później odszedł do zespołu Traffic. Davis po rozpadzie zespołu zaczął nagrywać solowe płyty oscylujące w kierunku jazz rocka.

17 lipca 1967 roku umiera John Coltrane, legendarny jazzman. Grał na kilku instrumentach. Zaczynał od saksofonu altowego, fletu i klarnetu. Jednak jego ukochanym instrumentem stał się saksofon tenorowy. Grał i nagrywał z największymi, wymieniając choćby Milesa Davisa. W ciągu zaledwie 2 dekad aktywności muzycznej zapisał się na stałe w annałach historii muzyki jazzowej.

W 1959 roku w szpitalu w Nowym Jorku w wieku 43 lat zmarła Billie Holiday, jedna z najsłynniejszych i najbardziej charyzmatycznych śpiewaczek jazzowych. Umierała przykuta do łóżka i pod nadzorem policji, zmagając się z rasistowskimi działaniami władz i będąc kompletnie okradzioną z wszelkich dóbr. So from today, I'm traveling.

17 lipca 1932 roku w Lwowie, w rodzinie z tradycjami artystycznymi, urodził się Wojciech Kilar. Pianista, dyrygent oraz kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Był człowiekiem wielkiego talentu i wielkiej wiary.

0: Skandal w poznańskim szpitalu. Pacjent za 3 dni parkingu zapłacił 1300 zł. Ukraina ma nowy rząd, w tle wielotysięczne protesty w Kijowie. Deklaracja rzymska podpisana, w niej wezwanie do eliminacji broni jądrowej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pacjent poznańskiego szpitala musiał zapłacić za parking 1300 zł. Szpital zapewnia, że zwróci mu te pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przyjechał na SOR, ale nie spodziewał się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Tymczasem godzina postoju kosztuje 20 zł. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
1: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
0: Parkowanie pod poznańskim szpitalem jest mniej więcej 2 razy droższe niż parkowanie w centrum Poznania, choć pierwsze 15 minut jest darmowe. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd. Wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku cierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
0: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie.
3: W mojej ocenie jest surowy. I na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
0: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Ukraina ma nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki, zastąpił Julię Sfyrydenko. Jednym z wicepremierów został od dawna obecny w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego Denis Szmyhal. Ze stanowiska ministra obrony zwolniono Michała Fedorowa. Zwolnienie ministra obrony wywołało w Kijowie wielotysięczne protesty. Ukraińskie i zagraniczne media oceniają, że jedną z przyczyn zmian jest to, że Zełenski chce mieć większą kontrolę nad rządem.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja rzymska, która dotyka spraw sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Podpisano ją wczoraj w Rzymie. Piotr Kowalczuk o tym, co znalazło się w dokumencie.
5: Żadna maszyna, żaden algorytm, ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
0: Dodajmy, że dokument podpisało kilkudziesięciu laureatów Nagrody Nobla, eksperci od wysokich technologii, byli przywódcy państw i przedstawiciele renomowanych uniwersytetów.
6: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Tak wyglądam sobie przez okno. Troszeczkę się u nam zachmurzyło, przynajmniej we Wrocławiu i przynajmniej widzę to z Ostrowa Tumskiego. Dziś troszkę chmur będzie, ale też i troszkę słońca. Słońca nam nie zabraknie. Temperaturowo do 28-29 stopni w stolicy Dolnego Śląska, a w niektórych miejscowościach, na przykład w rejonie Oleśnicy, czy Oławy, czy Strzelina, do 30 stopni mogą dochodzić temperatury. Dziś możemy spodziewać się burz i deszczu.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 9:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a po nim około godziny 9:30 nasz dzisiejszy gość o poranku. A o czym porozmawiamy, no to niebawem się dowiecie, ale zdradzę tylko, że zrobi się nam sportowo na naszej antenie.

0: Kwadrans po godzinie 9, a w studiu jest już ze mną Daria Detlef. Witam cię, Daria, w piątkowy poranek.
1: Witam, Natalio, witam słuchaczy, dzień dobry.
0: Rozpoczynamy przegląd prasy. Mamy trzy wiadomości, takie bardzo aktualne, związane z tym weekendem, który przed nami.
1: Jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje w samym Wrocławiu, ale i regionie, dlatego chcemy państwa zaprosić, żeby trochę od tego Wrocławia może uciec, jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłów na spędzenie soboty i niedzieli. To pierwsze zaproszenie kierujemy do Świdnicy, ponieważ tam już jutro rozpoczyna się Festiwal Bachowski. Ta wielka impreza, to przedsięwzięcie potrwa do 2 sierpnia i na pewno ściągnie na Dolny Śląsk miłośników, wielbicieli muzyki klasycznej, dlatego że co roku tak jest i myślę, że również w tym roku ten program, który przygotowano w ramach festiwalu, jest zachęcający. Na niektóre z koncertów, w tym na kantaty Sebastiana Bacha, są jeszcze bilety, więc to też jest dobra wiadomość. A na nabożeństwa kantatowe, które będą odbywać się w kościele pokoju w Świdnicy, wstęp jest wolny. Jedno z założeń festiwalu to zakrojony na wiele lat projekt wykonania kompletu kantat Jana Sebastiana Bacha w kolejności według numeracji katalogu dzieł kompozytora. Całość zachowa również swój liturgiczny wymiar, bo przypomnijmy, że taka była funkcja tych utworów. W kolejne niedziele aż do sierpnia, 2 sierpnia, będą się odbywały wspomniane nabożeństwa kantatowe. Muzyka Bacha zabrzmi w swoim pierwotnym, luterańskim kontekście. Jeżeli chodzi o wykonawców, no to tutaj mogę wymienić chociażby Macieja Skrzeczkowskiego, który będzie grał 26 lipca. Koncerty odbywają się o godzinie 19 i 20, a całość znajdą państwo na stronie bach.pl, ale także na świdnickich portalach informacyjnych.
0: A my zachęcamy do tego, żeby po prostu wybrać się i zwiedzać Dolny Śląsk w te wakacyjne weekendy.
1: Kolejna informacja to już Wrocław. Panthers Wrocław rozegra w niedzielę 19 lipca kolejny mecz w ramach europejskich rozgrywek The League Europe. Po porażce w wyjazdowym starciu w minioną niedzielę 12 lipca, gdy Pantery uległy ekipie Rhein-Fire w Niemczech, teraz czas na rehabilitację. Tutaj u nas, na własnym boisku, wrocławianie będą gościć Firenze Red Lions, czyli Włochów. Poprzednia niedziela to nie był dobry dzień dla naszych Panther, chociaż początek spotkania był wyrównany, to niestety z biegiem czasu było coraz gorzej. Koniec końców wrocławianie przegrali dosyć wysoko, bo 7-48, a w niedzielę jesteśmy faworytem. Pantery z pewnością będą chciały w tą najbliższą niedzielę oczywiście zatrzeć pamięć o klęsce, ale tak to jest w sporcie, że czasem się przegrywa, czasem się wygrywa. Najważniejsze, żeby właśnie te wyniki szły w górę, bo to cieszy fanów, także na Stadionie Olimpijskim o godzinie 15 będzie się działo, bilety też są jeszcze dostępne.
0: No ja myślę, że ten wrocławscy kibice i ich doping poniesie Pantery po prostu do zwycięstwa.
1: Oby pogoda dopisała, bo to też jest ważne. I na końcu informacja nie o Panterach, ale o pumie, którą dostrzeżono na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław, to jest powiat głogowski, otrzymali ostrzeżenie przed pumą. W lasach między miejscowościami Droglowice i Wojszyn zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych. Eksperci prowadzą działania, które mają potwierdzić, czy rzeczywiście chodzi o pumę w lesie. Władze apelują, taki żart mi się przypomniał, ale nie będę go cytować. Eksperci prowadzą działania, które właśnie mają to potwierdzić i

0: Jak mówią leśnicy, do czasu zakończenia tych działań sprawdzających prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ograniczenie przebywania na terenach leśnych. Kiedyś było tak, że nie wolno było wchodzić do lasu, bo zagrożenie pożarowe, bo COVID, no a teraz...
1: Grasująca puma.
0: Tak, ale to jest rzeczywiście realne zagrożenie, bo człowiek w starciu z takim dzikim zwierzęciem naprawdę mógłby mieć mizerne szanse, w związku z tym bezpieczeństwo ponad wszystko. I
1: my również dołączamy się do tego apelu.
0: Dokładnie.
1: I tym akcentem kończymy przegląd prasy już teraz na naszej antenie. Bruce Springsteen.

0: 9.30 na zegarach. W tym momencie na antenie Radia Rodzina zrobi się nam sportowo, a to za sprawą naszego dzisiejszego gościa, Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj opowiemy Państwu o projekcie realizowanym właśnie przez Boks Kobierzyce w trakcie wakacji, a jest to letnia szkoła boksu. Panie Andrzeju, o co w tym chodzi?
1: Letnią szkołę boksu prowadzimy od 3 lat. Jest to inicjatywa typowo wakacyjna. Wyszło to z tego, iż przez okres wakacji mieliśmy na treningach tylko jedną grupę dorosłych. Dzieci nie miały co ze sobą w tym okresie zrobić. Natomiast my też planujemy koniec sierpnia zawody, wrzesień zawody, więc też tych dzieciaczków gdzieś trzeba byłoby przeboksować. I wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu wyjdziemy w plener. W związku z tym, że nasza gmina Kobierzyce jest dość obszerna, tych wioseczek jest sporo, staramy się dotrzeć do wszystkich. Jest 3 rok i jeszcze wszędzie nie byliśmy.
0: To jak to wygląda? Co roku wybieracie sobie kilka miejscowości, które odwiedzacie? Czy staracie się odwiedzić całą gminę w czasie wakacji?
1: Nie damy rady całej gminy, mamy tylko 2 miesiące i to nie do końca pełne, bo tak jak w tym roku, odpada nam tydzień czasu, bo klub jedzie na obóz, więc jak gdyby 2 wyjścia w teren już nam wypadają. Letnią szkołę zaczynamy cyklicznie od Bielan Wrocławskich. Co prawda też różne miejsca w Bielanach, to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że miejsca to nie są takie naturalne miejsca typu przy świetlicy, typu przy nie wiem, jakichś obiektach sportowych.
0: Hala sportowa?
1: Nie. Tutaj naszym celem jest, z różnymi opiniami to się spotyka, natomiast miejsca bardzo nieprzewidywalne. Typu myjnia samochodowa, typu remiza strażacka. Ostatnio w Bielanach vis-a-vis kościoła przy serwisie kosiarkowym.
0: Faktycznie nietypowe miejsca.
1: Nietypowe miejsca, ale chodzi nam o to, żeby ludzie nas zobaczyli, żeby ludzie do nas dołączyli. Dzięki temu spotykam się z niesamowitym zainteresowaniem. Podchodzą, mieliśmy w zeszłym roku taki trening, gdzie pani jechała z 2 dzieci rowerami przez wioskę, zobaczyła, że coś się dzieje, wszyscy w 3 dołączyli, przeszli cały trening, po treningu wręcz ludzie podchodzili do nas i pytali, co to, kiedy my znowu tutaj będziemy, bo dla nich to jest, jakby Mikołaj przyjechał na święta, to jest coś niesamowitego, że ktoś dla nich coś chce dać. Dlatego my z moimi kolegami, przyjaciółmi bardzo mocno się w to zaangażowaliśmy, bo czujemy potrzebę tego. Czujemy, że jest chęć, jest zainteresowanie. Jest to dla tych dzieci, dla tych ludzi, bo też i dorośli przychodzą i dołączają do nas.
0: No właśnie, o tych uczestników chciałam zapytać. Do kogo skierowane są takie zajęcia? Czy to właśnie i najmłodsi mogą wziąć w nich udział, i dorośli, i seniorzy?
1: Normalnie na treningi przyjmujemy dzieci minimum 8 lat, ja bym powiedział 10. Wtedy dopiero ten wiek jest tak ukształtowany, można z tym dzieckiem popracować. Natomiast jeżeli chodzi o letnią szkołę boksu, nie ma granic. Mogą przyjść najmłodsi, mamy dla nich rękawice, mamy sprzęt, nie muszą nic mieć swojego, wszystko jest dla nich przygotowane. Jeżeli chodzi o górną granicę...
0: Też nie ma.
1: Nie ma żadnej.
0: Czyli po prostu przychodzimy, sprawdzamy, gdzie będziecie w najbliższym czasie i przychodzimy. Nie musimy mieć ani rękawic, ani swojego sprzętu. Nic. Wystarczy się na sportowo ubrać.
1: Wystarczy na sportowo się ubrać, butelka wody, i przede wszystkim chęci.
0: Dobrze, to jest to, co wiemy, co zabrać, jak się przygotować do takiego treningu boksu na świeżym powietrzu.
1: Tak jest, przede wszystkim.
0: Więc powiedzmy, kiedy najbliższe zajęcia, jaki macie plan na tegoroczne lato?
1: Plan. Planujemy, że tak powiem, z tygodnia na tydzień, bo to wychodzi samoistnie, natomiast na ten tydzień treningi w terenie są prowadzone poniedziałki i środy. Na ten tydzień planujemy Rolantowice,
0: Czyli to w poniedziałek, 20 lipca?
1: W poniedziałek i w środę Rolantowice, tak, bo tak cyklicznie robimy dwa treningi na danej wiosce. Też dość nietypowe miejsce, może nie będę o nim mówił. W sobotę lub niedzielę pojawi się na naszym Facebooku Boks Kobierzyce informacja z plakatem, w którym to będzie miejscu. No może niezdrowe do końca powietrze, ale ciekawe miejsce.
0: No dobrze, to ja się czuję zaintrygowana. A kolejne treningi macie już w planach, czy jeszcze się tworzą pomysły?
1: Jeszcze się tworzą, na pewno no wioski, w których jeszcze nie byliśmy. Już ich wiele nie zostało, ale...
0: No to powiedzmy w takim razie, bo boks owity jest wieloma, myślę, takimi stereotypami, może nie do końca pozytywnymi stereotypami, ale co ten sport daje bokserom, daje tym, którzy go uprawiają?
1: No to jest jak gdyby drugi punkt, dla którego wyszliśmy do społeczeństwa. Przede wszystkim pokazanie rodzicom, może bardziej starszym rodzicom, na czym polega boks. Wiele z osób, no ja wiem po sobie, moi rodzice jak do tego podchodzili, jak kiedyś chciałem zacząć uczestniczyć, a pójdziesz na boks, to jest głowę ci obiją, zęby powybijają, nos będziesz miał połamany.
0: I cały w siniakach pewnie.
1: I cały w siniakach. No siniaki nieraz są okej, ale to jest normalny sport kontaktowy, to nic tutaj się nie uniknie się takich rzeczy. Natomiast wyjściem do społeczeństwa chcieliśmy pokazać tym właśnie starszym ludziom, że to jest najbezpieczniejszy sport, wydaje mi się, jaki jest możliwy.
0: Ale dlaczego?
1: Ja to porównuję do nart, bo miałem doświadczenie i 3 lata nie chodziłem. 3 lata miałem problemy z kolanem. W boksie ja nie spotkałem się, jeżeli ktoś trenuje i trenuje z głową, żeby cokolwiek komuś się stało. Boks, tutaj mówi pani jeszcze, co nam daje ten boks? No boks daje nam charakter, pewność siebie. Długo by o tym mówić, bo tutaj no, lubię o tym mówić i jak gdyby czuję się w tym dobrze. Przez te lata, które przepracowałem z młodzieżą, przeszedłem różne szczeble i różną młodzież z różnymi problemami. Nie wiem, dumny jestem z tego, że kilka osób wyciągnąłem na prostą i to z wielkich tarapatów. I to może, no ja, no jakiś udział w tym miałem, ale to boks zrobił. To boks pokazał, że ta osoba, która w domu jest w cudzysłowie nikim, ona jest bardzo mocno potrzebna i bardzo...
0: Po prostu...
1: musi się poczuć ważną osobą i to naprawdę tutaj dostaje u nas. Przede wszystkim grupy, które mamy, nieważne, czy jest 10-latek, czy jest 50-latek, jeden drugiego wspiera. Nie ma, ty przyszedłeś pierwszy raz, a ja chodzę już 3 lata. Ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy. Nie. Jeden z drugim pracuje jednakowo. Jeden drugiemu pomaga, wspiera. Naprawdę uważam, że ja się w tym zakochałem.
0: No i to jest chyba to, o co chodzi w sporcie w ogóle. No dobrze, wiemy, o czym jest letnia szkoła boksu, jak dołączyć, no i też takie pytanie, czy jak już połkniemy tego bakcyla podczas tych treningów, które organizujecie w lecie, czy taka droga już do zostania zawodnikiem klubowym jest prostsza?
1: Znaczy jest to pierwszy krok, jak najbardziej jest prostsza, bo... No nie ukrywam, już w tym roku wypatrzyłem 2 dzieciaczków, które dołączyły do nas podczas, nie wiedzieli nawet, że odbywa się w gminie, odbywają się takie treningi, dołączyli do nas. No i tak na moje oko widzę, że coś może...
0: Jest potencjał,
1: coś z tego może być, jeżeli będzie oczywiście chęć i zapał do dalszej pracy.
0: To przypomnijmy, już w najbliższym tygodniu zapraszamy na kolejne treningi w ramach letniej szkoły boksu, która odbywa się w gminie Kobierzyce. Przypomnijmy, gdzie i o której godzinie i co możesz zabrać ze sobą.
1: Rolantowice, godzina 19, poniedziałek i środa. I ja tutaj dopowiem, w piątki... Są również treningi na sali sportowej w Tyńcu Małym, Domasławska 10. Są 2 grupy. Grupa kobiet o godzinie 18 i o godzinie 19 grupa teoretycznie mieszana. Teoretycznie dla dorosłych, ale jest to grupa mieszana. Kto chce, również zapraszam.
0: Tak, więc zapraszamy na letnią szkołę boksu w gminie Kobierzyce. Aktualne informacje możemy znaleźć na mediach społecznościowych.
1: Dokładnie, Boks Kobierzyce na Facebooku, Instagram, także zapraszamy. Wszystko jest na bieżąco publikowane.
0: A ja przypomnę, naszym gościem dziś był Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce i rozmawialiśmy o letniej szkole boksu. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, zapraszam wszystkich chętnych na treningi.

7 minut pozostało nam do godziny 10. Po godzinie 10 w Radiu Rodzina będziemy kontynuowali naszą podróż po pałacach i zamkach Dolnego Śląska, bo jest co zwiedzać zdecydowanie. A ja chciałam wam przypomnieć, że cały czas możecie wziąć udział w konkursie, w którym do zdobycia są bilety do zwiedzania, na zwiedzanie muzeum w Pałacu Łomnica. A pytanie konkursowe brzmi następująco: który z dolnośląskich pałaców i zamków uważacie za nieodkrytą perłę? 71-48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam do zabawy. No i już teraz kolejny kawałek muzyczny. Nieco zmieniamy klimat.

0: Seria groźnych wypadków w Tatrach. Koniec dietetyków bez kwalifikacji. Kodeks ludzi morza wchodzi w życie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Po kilku dniach deszczowej pogody czwartkowe słońce przyciągnęło w Tatry tłumy turystów. Ratownicy Topru interweniowali tego dnia 15 razy, a trzy wypadki miały szczególnie ciężki przebieg. Poszkodowani po upadkach z dużych wysokości trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. Około 9 w rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Trafił do szpitala. Niedługo później do centrali Topru wpłynęło zgłoszenie o kolejnym bardzo groźnym wypadku na szlaku prowadzącym na Zawrat. Na odcinku ubezpieczonym łańcuchami turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się poniżej. Oboje runęli w przepaść, oboje w ciężkim stanie. Również zostali przetransportowani do szpitala.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Collegium Humanum, czyli obecną Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłat administracyjnych, które nie były zwracane, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
2: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: Urząd może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Koniec dietetyków bez kwalifikacji. Polska 2050 zaprezentowała projekt ustawy o zawodzie dietetyka, mówi poseł Bartosz Romowicz.
3: Jego nadrzędnym celem jest to, żebyśmy poprawili sytuację na rynku dietetyków, żebyśmy wyeliminowali z rynku tych, którzy nie powinni wykonywać zawodu dietetyka, którzy nie są dietetykami, a nazywają się dietetykami. Żebyśmy stworzyli samorząd zawodowy dietetyku, ustalili zasady jego funkcjonowania, ustalili, jakie kwalifikacje trzeba spełnić, aby być dietetykiem.
0: Projekt ma uporządkować rynek, określić kwalifikacje oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów korzystających z porad dietetycznych. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczanie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach, z pokładów do wody spadają śmieci.
4: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
0: Mówiła Olga Sarna z Fundacji Mare, która dodaje, że każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
5: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. 23 stopnie na termometrach. W tym momencie mamy we Wrocławiu, w odczuciu jest 26. Tak się patrzę na niebo, gdzieś tam widzę chmury na nim. No i też synoptycy zapowiadają, że w tej drugiej części popołudnia może spaść deszcz, a także mogą wystąpić burze. Burze i deszcze dziś przewidywane są na całym Dolnym Śląsku.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 4 minuty po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już niedługo na naszej antenie będziemy kontynuowali naszą podróż po zamkach Dolnego Śląska, ale na początek zespół Aha, i to nie w tym ich dobrze znanym i najbardziej popularnym kawałku.

0: tym momencie na antenie Radia Rodzina wybieramy się do krainy wygasłych wulkanów, bo tam położona jest miejscowość Bolków, nad którą góruje zamek Bolków. Zamek w Bolkowie to średniowieczna spuścizna Dolnego Śląska. Jego historia rozpoczyna się pod koniec XIII wieku, a budowę warowni zapoczątkował książę legnicki Bolesław II Rogatka. Natomiast główną rozbudowę przeprowadził jego syn Bolko I Surowy. Choć wiele wiadomo o historii zamku i jego mieszkańców, to do dziś kryje on w sobie wiele tajemnic. Kuba Gorzkowski, zamkowy przewodnik, opowiada o kilku faktach z przeszłości tego obiektu.
1: Znajdujemy się na zamku Bolków, wybudowanym w roku 1217. Jest to zamek piastowski, położony w krainie wygasłych wulkanów. Na dziedzińcu znajduje się muzeum dwupiętrowe. Znajduje się również wieża dziobowa, która jest najciekawszym elementem zamku, ponieważ jest to dosyć nietypowa budowa, nietypowa konstrukcja, ponieważ większość wież jest albo okrągła, albo kwadratowa. Natomiast nasza posiada dziobek, który to miał pełnić dodatkową funkcję obronną, mianowicie rikoszetować wszystkie pociski, które leciały podczas oblężeń w stronę właśnie zamku. Warto też dodać, że zamek sam w sobie nigdy nie został militarnie zdobyty. Nigdy nie został on zdobyty siłą. Kilka razy stacjonujący tutaj żołnierze i szlachcice poddawali się po prostu, chociażby podczas najazdów tatarskich czy też szwedzkich, gdzie miasto zostało bardzo dotknięte tym drugim właśnie szwedzkim najazdem. Zostało praktycznie zniszczone w około 80%. Sam zamek nie został zniszczony, był on po prostu siedzibą wojsk szwedzkich.
0: Co należy podkreślić, to fakt właśnie, że ten zamek nie został zdobyty. Do naszych czasów przetrwała właśnie charakterystyczna wieża zamkowa, z której rozciąga się piękny widok na krainę wygasłych wulkanów. Przewodnik Kuba Gorzkowski opowiada nam też, jak przebiega zwiedzanie tego obiektu.
1: Zamek można zwiedzać codziennie, chyba że informacja na stronie zamku jest podana, ponieważ czasami zamek z uwagi na różne sprawy zostaje zamknięty dla turystów. Jest to zwiedzanie samemu, zwiedzamy bez przewodnika, chyba że umówimy się z jakimś lub jesteśmy grupą. Zwiedzanie zamku odbywa się w godzinach od godziny 9 do godziny 16:30 dni robocze. W weekendy natomiast, czyli sobotę oraz niedzielę, jest to zwiedzanie od godziny 9 do godziny 17:30.
0: A dlaczego warto odwiedzić zamek w Bolkowie? O to zapytaliśmy przewodnika.
1: Zamek w Bolkowie warto odwiedzić na pewno z uwagi na jego historię, bardzo burzliwą, którą warto poznać. Na jego umiejscowienie, ponieważ widoki są naprawdę bardzo, bardzo ładne.

0: piękne, bardzo bogate. Warto też go odwiedzić, ponieważ jest bardzo dobrze ulokowany, czy to na trasie do Czech, czy to na trasie do Wrocławia, z Wrocławia w stronę Karpacza. Jest to naprawdę punkt, który warto odwiedzić podczas drogi dalszej.
1: Zamek w Bolkowie, tak jak nasz zamek, i to jeszcze z czasów średniowiecznych przystało, swoje duchy, legendy również posiada i wszystkie będziecie mogli poznać już niebawem, a właściwie to już jutro i w niedzielę od godziny 12.10 zabieramy Was na szlak dolnośląskich zamków i pałaców, a my jeszcze dziś powiemy o jednym z obiektów, który nas czeka podczas weekendowego zwiedzania.

0: czasie naszej zamkowej i pałacowej podróży nie pominiemy takich, powiedziałabym, północnych stron Dolnego Śląska. Odwiedzimy również Oleśnicę i Zamek Książąt Oleśnickich, który jest najcenniejszym zabytkiem tego miasta, a także jedną z najważniejszych renesansowych rezydencji Dolnego Śląska. Jego historia sięga średniowiecza, a przez stulecia rezydowali tu piastowie oleśniccy czy podjebradowie, którym zamek zawdzięcza swoją obecną monumentalną bryłę, a później także przedstawiciele rodów niemieckich i pruskich, w tym Hohenzollernowie. O burzliwych dziejach tej niezwykłej rezydencji i jej mniej znanych sekretach opowiada przewodniczka Mira Sudecka.
1: Mamy za rogiem piękny, wielki Wrocław, który od dawien dawna był stolicą tej niezwykłej krainy przygranicznej, czyli Śląska historycznego. No i też siłą rzeczy najważniejszym takim ośrodkiem handlowym, do którego zmierzali kupcy szlakami handlowymi, ale przejeżdżali oczywiście z różnych stron i ci, którzy jechali od strony Kalisza, przejeżdżali siłą rzeczy tutaj przez tereny dzisiejszej Oleśnicy. I tak samo wracając z Wrocławia, też jechali tędy, a wytrzymałość wozów, wołów, które ciągnęły takie wozy w tamtym czasie, była ograniczona. Zresztą trakty też nie wyglądały tak jak dzisiejsze drogi, więc ta podróż trwała dłużej, była bardziej uciążliwa, no i częściej był potrzebny odpoczynek, a jeszcze nie wszędzie funkcjonowały w tamtych czasach przecież zajazdy, karczmy. Trzeba było po prostu znaleźć dogodne miejsce, gdzie była woda, gdzie był cień, gdzie można by było po prostu odpocząć, żeby ruszyć w dalszą drogę. I okazuje się, że teren dzisiejszej Oleśnicy był idealnym ku temu miejscem.
0: W Oleśnicy zaczęła się rozwijać osada targowa, dodaje Mira Sudecka, przewodniczka.
1: Źródła podają, mówi się, że być może już od X wieku ta osada istniała, choć pierwsze wzmianki już praktycznie o mieście, o większej osadzie mamy dopiero z wieku XIII, ale tak wnioskujemy ze źródeł historycznych, że ta osada na pewno była wcześniej. Ona się tutaj nam rozwijała, ale wiadomo, jak to bywa z takimi miejscami. Mamy towary, mamy przepływ jakichś surowców, z czasem również środka płatniczego, a to jest genialny magnes na wszelkiego rodzaju osobistości spod ciemnej gwiazdy, tak bym powiedziała, więc książę wrocławski musiał dbać tutaj o swoją domenę, a przede wszystkim o bezpieczeństwo traktów handlowych, bo to było w jego interesie, żeby kupcy bezpiecznie mogli dojechać do Wrocławia, żeby tam zostawić swoje pieniążki po prostu i towary. Więc to książę wrocławski tutaj buduje gród obronny, tutaj obsadza swoją załogę, która miała właśnie dopilnować, żeby tu przy tej nowej osadzie targowej i tutaj przy tym fragmencie traktu kierującego do Wrocławia było po prostu bezpiecznie. I tu jest ten początek, sam początek.
0: W zamku można zobaczyć m.in. wannę ukrytą w drewnianej szafie, a także głowę słonia, czyli trofeum myśliwskie księcia Wilhelma, które przetrwało wojnę. Jak żartuje przewodniczka, było ono zbyt ciężkie, by je po prostu wynieść.
1: Tak jest. Mamy wannę ukrytą w szafie. Kiedy wchodzimy do pałacu przyzamkowego na najniższym piętrze, ostatnia komnata podczas zwiedzania, więc cóż może się wydarzyć ciekawego? No jest łoże, jest okno, jak w każdej innej komnacie, którą oglądamy wcześniej, podchodzimy, widzimy wielką, drewnianą, zdobioną szafę. No piękna szafa, ale szafa jak szafa. Po czym otwieramy ją, a w środku widzimy przepiękną kafelkową mozaikę i wannę. Jest to rzeczywiście rzecz niezwykła. Niestety wanna nie jest oryginalna, bo zaginęła nam w czasie II wojny światowej, ale jest urządzona wystawa w tej szafie, która nawiązuje właśnie do tego, co tam wcześniej się znajdowało, więc jest to rzeczywiście jeden z takich smaczków, które mamy w naszym zamku. Kolejną taką charakterystyczną rzeczą jest głowa słonia. Nie na co dzień można zobaczyć głowę słonia i to taką całkiem sporą. I ona rzeczywiście jako jeden z nielicznych eksponatów zachowała się po wojnie, bo jest rzeczywiście duża, chyba nikomu się nie chciało jej ściągać. Była za ciężka i za wysoko. Głowa słonia do dzisiaj wisi, tam ją można oglądać, w holu przed wejściem do sali rycerskiej. I ta przestrzeń w czasach właśnie ostatniego księcia Wilhelma była ustrojona w trofea myśliwskie, dlatego że książę Wilhelm był zapalonym myśliwym i polował właśnie na zwierzęta takie egzotyczne, bo wyjeżdżał do Indii, wyjeżdżał do Ceylonu i stamtąd przywoził przeróżne trofea. Miała tutaj dalej wisieć nawet podobnoż skóra tygrysa przed wojną. Ta głowa słonia, no to były takie dwa największe trofea. Poza tym mnóstwo poroży, muflonów również, bo to też dla nas są takie egzotyczne dość zwierzęta.
0: Więcej tajemnic i smaczków z zamku w Oleśnicy poznamy już jutro w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku, gdy zabierzemy Was właśnie na szlak dolnośląskich zamków i pałaców. Rozpoczynamy już i w sobotę, i w niedzielę o godzinie 12:10.

10.49 na zegarach. Ja przypominam, że w Radiu Rodzina cały czas trwa konkurs, w którym możecie zdobyć bilety na zwiedzanie muzeum w Pałacu Łomnica. A jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu odpowiedzieć na nasze konkursowe pytanie, które brzmi następująco. Który z dolnośląskich pałaców lub zamków uważacie za nieodkrytą jeszcze perłę? 71.48 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja zapraszam do zabawy i jeszcze raz przypomnę pytanie. Który z dolnośląskich zamków lub pałaców uważacie za wciąż nieodkrytą perłę? A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, zespół YouTube na naszej antenie.

0: Nie dla patostreamingu, nie także dla ustawy o statusie osoby najbliższej są decyzje prezydenta. Związkowcy i pracodawcy usłyszeli propozycję minister zdrowia. Sądowy finał sprawy katastrofy wiaduktu we włoskiej Genui. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia.
1: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej. Te zastrzeżenia są poważne i powinny zostać uwzględnione w przyszłych pracach legislacyjnych. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy.
0: Prezydent podpisał też 9 innych ustaw, a 2 zawetował. Zablokował m.in. ustawę o statusie osoby najbliższej. Nie zgadzam się na wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich, oświadczył. Pakiet ustaw i rozporządzeń zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
2: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się tam gigantyczny wiadukt. Nad Genuą zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie Super Puchar Kraju. Nils Frederiksen, trener Lecha, mówi otwarcie: byliśmy lepsi.
4: Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem.
0: Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparik.
5: Szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem potem do zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej, ale...
0: Ale już za tydzień ruszają zmagania ligowe na naszych boiskach.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Na termometrach we Wrocławiu mamy już 26 stopni. Te temperatury wzrosną jeszcze do 28, a nawet i 29 stopni we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku nawet 30-31 stopni, między innymi w Oławie czy Oleśnicy. Dziś deszczowo i burzowo na całym Dolnym Śląsku. Jednak te burze przyjdą dopiero z czasem.
7: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie. W tej godzinie czekają nas m.in. intencje, ale ja również cały czas przypominam o naszym konkursie, w którym możecie, dzięki któremu możecie zwiedzić muzeum w Pałacu w Łomnicy. Mamy dla was bilety właśnie na zwiedzanie tego obiektu, a jedyne co trzeba zrobić, to po prostu napisać nam w SMS-ie, który z dolnośląskich zamków lub pałaców uważacie za nieodkrytą perłę. 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina, a my już teraz przenosimy się w kosmos razem z Wiktorem Waligurą, który już teraz na naszej antenie.

0: Wczoraj informowaliśmy Was o akcji krwiodawstwa, która miała miejsce przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Była to taka dziewiąta akcja zorganizowana właśnie w tym miejscu i wiele osób przyszło i oddało krew. Termin tej akcji nie był też przypadkowy, bo wakacje to okres, w którym zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba dawców spada, o czym mówi Aleksandra Grzeżółkowska, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
1: Dlaczego warto oddawać krew? To tylko i wyłącznie związane z ogromną potrzebą niesienia pomocy. Wakacje to jest też taki okres wzmożonego zapotrzebowania na krew. Fajnie, bo jest czas urlopów, czas wakacji, ale niestety tej krwi bardzo, bardzo brakuje. Cały czas dostajemy apele z krwiodawstwa, żeby właśnie dołączać jeszcze i namawiać osoby, które mogą oczywiście taką krew oddać, aby to robiły i pomagały innym, właśnie tym, którzy tej krwi najbardziej potrzebują.
0: Wśród dawców byli zarówno debiutanci, jak i osoby z wieloletnim stażem, a my zapytaliśmy ich, dlaczego tutaj przyszli i co im daje oddawanie krwi.
2: Przede wszystkim po to, aby oddać cenny dar, jakim jest krew i ratować ludzkie życie. Posiadam odznakę trzeciego stopnia, także oddaję regularnie. Po pierwsze, że potocznie mówiąc, że nie jest to straszne, nie boli, trzeba być wypoczętym, nawodnionym i zachęcam po prostu, bo to po prostu nie boli.
3: Mam grupę 0 minus, także kiedyś, jeżeli by mi się miało zdarzyć potrzebować krwi, to chciałbym, żeby coś w banku było. Dostałem powiadomienia też, że grupy akurat mojej krwi brakuje, także staram się, kiedy mogę, oddawać. No bo wiem, że zarówno ja będę kiedyś potrzebował, jak i ludzie z tą grupą też na pewno skorzystają. Teraz będę już miał tak około 5 litrów oddane, czyli 10 razy w sumie w życiu. Nie tak regularnie, jakbym mógł, ale staram się. Igła może jest wielka i straszna, ale dla mnie też zawsze wystarczało odwrócić się. Także nie jest to jakiś wielki problem. No to jest coś, co potrzebujemy do przeżycia. Wypadki się zdarzają. No i tutaj naprawdę, nawet dla siebie, właśnie tak jak mówię, jeżeli kiedyś miałbym skorzystać, to życzę innym też, żeby mieli z czego skorzystać.
4: Żeby pomagać ludziom.
0: A jeżeli nie mieliście szansy być wczoraj, a chcielibyście oddać krew, to słuchajcie, na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdziecie całą rozpiskę akcji wyjazdowych na Dolnym Śląsku, które się odbywają. I tak między innymi dzisiaj, jeszcze do godziny 13 odbywa się taka akcja przy ulicy Powstańców 9, ale jutro też 18 lipca od godziny 9 do 13 w Olesie będzie taki autobus, w którym będzie można również oddać krew. W Rokitkach to 19 lipca od 11 do 15 na stadionie sportowym, a na przykład 20, to już akurat poniedziałek, od 8.30 do 12 w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu. Całą rozpiskę tych akcji jest naprawdę bardzo dużo. Możecie znaleźć na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

i krwiolecznictwa we Wrocławiu, wystarczy po prostu wpisać RCK IK Wrocław akcje wyjazdowe i tam wszystkie szczegóły się znajdą. A pamiętajmy o tym, że krew zawsze warto oddawać.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jedenasta 33 już na zegarach, a więc coraz to większymi krokami zbliża się godzina rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową. Ja przypomnę, intencje możecie zgłaszać SMS-owo, ale też i telefonicznie. Telefonicznie od 11.45 wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22, a SMS-owo możecie zrobić to nawet i w tym momencie. Wystarczy wysłać SMS-a, oczywiście z treścią intencji, a także poprzedzić tę treść wiadomości słowem intencje i SMS-a wysyłamy na numer 7148. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy o 11.45. Tymczasem rozpoczynamy takie muzyczne przygotowanie.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas też możecie przysyłać swoje intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już pierwszą słuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bardzo proszę o modlitwę w intencji Piotra, o powrót do zdrowia po wczorajszej bardzo poważnej operacji. Dziękuję, pozdrawiam całą Radio Rodzina.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencję i oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę modlitwy i łaski Boże za stanicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmej dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzenie Boże dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza oraz księdza Huberta i księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łask Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkoty za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Proszę także o modlitwę za świętej pamięci Wiesława, naszego kościelnego, który zmarł w dniu wczorajszym, a pogrzeb odbędzie się jutro. Aby dobry Pan Bóg przyjął go do swojego królestwa, bo naprawdę na to zasłużył. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefony i za intencje, które oczywiście polecamy w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę, o utrzymanie taty przy życiu, żeby nie umarł.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście modlimy się w niej.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za wszystkich chorych, a szczególnie za moją siostrę Milę. Ona tak cierpi już prawie cały rok i dalej nie ma nadziei. Bardzo proszę i za wszystkich chorych, ale i za tych, co się chorymi opiekują, aby Matka Boska dodała im siły, cierpliwości, bo tego najbardziej potrzeba. I proszę także za wszystkich zmarłych, za wszystkie dusze w Chrystusie cierpiące i za tych, za których nikt już się nie modli, o których wszyscy zapomnieli. I proszę o pogodę ducha dla was, kochani. Za to dziękuję wam, że jesteście, że pocieszacie nas trochę swoim głosem i swoją radością, swoim miłym głosem. Naprawdę ciepłym głos macie wszyscy. Bóg wam zapłać za to. Niech Matka Boska przyjmie nad wami, nad waszymi rodzinami. Szczęść Boże dla wszystkich. Pozdrawiam całe Radio Rodzina i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon, za intencje i za miłe słowa. Życzymy wszystkiego dobrego i oczywiście intencje polecamy w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja proszę o modlitwę w intencji zmarłej Agnieszki, która dzisiaj by skończyła 43 lata. Proszę bardzo, bardzo, bardzo proszę o modlitwę za nią. Pozdrawiam całe Radio Rodzina i dziękuję. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon. My również oczywiście dziękujemy za modlitwę i polecamy intencję w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja mam prośbę. Chciałam prosić o błogosławieństwo Boże dla ojca Kacpra Nowakowskiego, który jest franciszkaninem, a wczoraj obchodził swoje 51. urodziny. Prosząc o wszystkie łaski potrzebne w jego stanie duchowym, zakonnym oraz dla jego współbraci. Niech Pan Bóg go błogosławi, a Matka Boska opiekuje się z nim. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: pomódlmy się w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową, za potrzebujących wsparcia modlitewnego, również za osoby, które mamy w sercu, o wybaczenie wzajemnych zranień jeszcze za ziemskiego życia. Pomódlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich strażaków OSP w Wilkanowie, którzy podczas ostatniej nawałnicy uratowali mój dom przed zalaniem. Kolejna słuchaczka jest już z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Cześć Boże, ja chciałam prosić o modlitwę, o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, dla ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Pani, a światłość wiekuista niech Pani świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc błogosławionego i spokojnego dnia. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. My również oczywiście intencje polecamy w modlitwie, ale również życzymy im miłego i dobrego dnia.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę już w tym momencie na antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bardzo, bardzo proszę wszystkich słuchaczy o modlitwę za wszystkie Marcelinki na całym świecie, które dzisiaj mają swoje święto, patronkę, świętą Marcelinę, a przede wszystkim za Marcelinkę, która jedzie teraz w Polskę z dziadziusiem swoim, tadziem, najukochańszym na świecie, oraz za Marcelinkę, która jest siostrzyczką Wikusi, za jej mamę Anię, ciocię Asię, za jej mamę Asię, ciocię Anię i babcię Dorotkę i dziadka i całe ich rodziny, oraz za małą Marcelinkę, która teraz zaczęła chodzić do naszego przedszkola z grupy Misie, i za wszystkich podróżujących na całym świecie o Boże Błogosławieństwo, a również dla mojej przyjaciółki Ani, która jest w każdej chwili, w każdej potrzebie mojej pod ręką i na każde moje zawołanie mi pomaga bardzo i również składa życzenia błogosławieństwa dla mojej Marcelinki i takiego uśmiechu słońca, którym Państwo nas obdarzacie, redaktorzy, dla nas wszystkich. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Wszystkie oczywiście osoby wymienione przez Panią ogarniamy modlitwą i oczywiście też pozdrawiamy, jeśli nas słuchają.

0: I mamy jeszcze jeden telefon. Halo, halo?
1: Szczęść Boże. Proszę o modlitwę wspólną do Maryi, Królowej Polski, do Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby odpuścił grzechy Andrzejowi zmarłemu. Proszę o modlitwę wspólną do Maryi, Królowej Polski, naszej Mateczki, do Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby odpuścił grzechy Andrzejowi zmarłemu, jakie popełnił z ludzkiej łomności i za duszę Chrystusa cierpiące. Wieczne odpoczywanie radzi dać Pani, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Bóg zapłać. Pozdrawiam, Radio Katolickie Rodzina.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Polećmy jeszcze ostatnie intencje SMS-owe. Dziękuję dobremu Bogu za szczęśliwie przeprowadzoną operację Krzysztofa i za lekarza prowadzącego. Modli się żona Marianna. Proszę o łaskę zdrowia dla babci Heleny. W tej intencji prosi słuchaczka. Również pomódlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księdza Jerzego.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Są podpisy prezydenta, ale jest też weto. Zakończył się wakacyjny obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Debiut Roberta Lewandowskiego przesunięty. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób, choć, jak zaznaczył,
1: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
0: W tym samym nagraniu prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
1: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Płocku zakończył się wakacyjny obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pod hasłem Wymagajcie od siebie. W wypowiedzi dla Vatican News biskup płocki Szymon Stłukowski mówił, że stypendyści poznawali nauczanie świętego Jana Pawła II i podążali śladami świętego Stanisława Kostki.
3: Bardzo się cieszę, że przez kilka dni, prawie przez tydzień, mogliśmy gościć w Płocku i na terenie diecezji płockiej stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. Piękny, młody kościół mogliśmy spotkać, kiedy dziękujemy Panu Bogu za 300 lat od kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Niech ten patron młodych ludzi towarzyszy w dojrzewaniu wiary tym stypendystom.
0: W wakacyjnym obozie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyło 600 stypendystów.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, co jest efektem pożarów w Kanadzie. Michał Waszkiewicz na ten temat.
4: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
5: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
4: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
0: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
6: Jedenaście minut po godzinie 12:00, piątek jest, 17 dzień lipca jest, 29 stopni na termometrach mamy i jeszcze nie wszystko jest powiedziane, 30 stopni, a może nawet ciut więcej pojawi się dziś do godziny 17:00. Jeśli chodzi o chmury, te od czasu do czasu niestety zasłonią nam słońce, może przydawić się także późnym popołudniem burza. Wiatr, no dość intensywny, 21 km na godzinę, przynajmniej dla tych, co rowerem jeżdżą.
7: Radio Rodzina.

0: coś da.
1: Pewnie, że coś da. Antek Smikiewicz już za chwilkę w Radiu Rodzina, 26 minut po godzinie 12. Maciej Staniak, witam serdecznie. Z tej strony mikrofonu spędzimy miłe, mam nadzieję, że bardzo miłe popołudnie. I na początek taka historyjka, tutaj pewien stand-uper opowiadał, jak poszedł do restauracji, nie był specjalnie głodny, no ale jego dziewczyna była głodna, no i ona coś tam sobie zamawiała. A on patrzy, w menu dziecięcym są jakieś tam stripsy z frytkami. Mówi, no i dobra, coś tam zamówię, taką Małopolskę, akurat lubię to, co sobie podjem. No i kelner do niego mówi, ja panu tego nie sprzedam. Mówi, jak pan mi tego nie sprzeda? Przecież ja chcę to zjeść, jestem dorosły, wiem, co chcę zjeść. Ale to jest menu dla dzieci. No i no oczywiście nie wiem, jak do końca prawdziwie skończyła się historia. On mówi, że to wyobraził sobie taką sytuację, jak to było kiedyś, że jak się starszych prosiło, żeby jakiś alkohol kupili, albo się czasami spotyka takich młodych, co to mówi, przepraszam pana, panie pełnoletni, może pan coś kupi, to teraz on mówi, żeby musiał iść gdzieś na plac zabaw, znaleźć jakiegoś młodego chłopaka, z którym poszedłby do knajpy, który by mógł mu zamówić stripsy z frytkami, żeby on sobie mógł je zjeść. Mówi, takich dziwnych trochę czasów dożyliśmy, no ale mam nadzieję, że w swoim czasie wszystko na dobre się zmieni. Antek Smikiewicz, zapowiedziany, już dla was śpiewam.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: One, two, three, and...

Kasia Nosowska. 42 minuty po godzinie 12. Kasię Nosowską będzie można usłyszeć we Wrocławiu już 27 listopada, tak a propos tego utworu Zielono Mi, bo wraca na trasę koncertową. I teraz uwaga, ja to przeczytałem chyba ze 3 razy, mówię, to niemożliwe. 27 listopada, tylko jeszcze podam, Klub A2, to wtedy będzie koncert Kasi Nosowskiej. Teraz mówię to, co jest niemożliwe absolutnie. 30 lat temu Kasia Nosowska wydała pierwszą swoją solową płytę, już nie z zespołem Hej, ale jako właśnie Kasia Nosowska pod tytułem Puk Puk, tam utwór Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć dominował, ale oczywiście nie tylko on, 30 lat temu, więc teraz jest takie 30-lecie, które postanowiła właśnie świętować się dużą trasą koncertową, więc jeżeli kochacie Kasię Nosowską, lubicie jej słuchać, to już sobie tą datę należy wpisać, a jeszcze polecę tylko książki, dwie przynajmniej od Kasi, które też opisała siebie, troszeczkę swoją biografię. Naprawdę przyjemnie się to czyta i zdecydowanie inaczej patrzy się wtedy też na artystę.

0: excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Sejm wybrał rzecznika praw obywatelskich. 18-letni Ukrainiec zatrzymany przez ABW. Mieszkańcy Katowic mają dość reklam w przestrzeni miejskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oddało głos 233 posłów. Drugi kandydat zgłoszony przez PiS, Adam Borowski, uzyskał 177 głosów. Przeciwko obojgu kandydatom zagłosowało 23 posłów. Kandydaturą Gregorczyk-Abram zajmie się teraz Senat. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadzi w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
1: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Grzegorz Kozioł na ten temat.
3: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
4: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy pozaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
3: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
5: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
6: Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów to jakoś nie ma aż tak dużo.
3: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą, urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości.
7: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: To prawdziwy internetowy wiral, który podbija sieć. Mowa o nagraniu, na którym Leo Messi otrzymał różaniec od dziennikarza. O szczegółach tej sytuacji Mateusz Kornas.
8: Ten wyjątkowy prezent Messi otrzymał od argentyńskiego dziennikarza Juliana Pereza Reggio. A sytuacja miała miejsce po meczu 1/16 finału Mundialu, w którym Argentyna zmierzyła się z Republiką Zielonego Przylądka. Leo, to mały prezent dla ciebie. To różaniec poświęcony w Watykanie dla ciebie, twoich dzieci, Antonelli, twojego ojca i matki. Za całą radość, którą nam dałeś przez ostatnie 20 lat, mówił argentyński reporter, a sam Messi zareagował uśmiechem i uścisnął dziennikarza. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy piłkarz na świecie, choć nie mówi o tym wiele, nigdy nie ukrywał swojej wiary w Boga.
1: A w niedzielę Messi stanie przed szansą na obronę tytułu Mistrza Świata. W finale Mundialu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Jutro o brąz zagrają Francja i Anglia.
9: Co wam powiem. Ciepło. Mówiłem, że będzie chyba więcej niż synoptycy dają. Już w tej chwili 31, 32 nawet na niektórych prognozach pogody pokazują termometry. Wiatr do 26 km na godzinę. Sporo chmur. Będą też przyjaśnienia, ale uwaga, o godzinie 18-19 możliwa burza dość gwałtowna. Jutro zdecydowanie chłodniej, bo stopni można powiedzieć tylko 26.
10: Reklama.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
14: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
14: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
14: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
15: Radio Rodzina.

Oj, za mało czasu faktycznie, out of time, czasami brakuje nam tego czasu, a czasami mamy go w brud, można powiedzieć. 21 minut po godzinie 13, teraz o pewnym hotelu. Troszkę tak się tutaj zacząłem śmiać w głowie, no bo hotel został otwarty w polskich Beskidach i jest oficjalnie najdłuższym hotelem w Europie. Teraz uwaga, mowa o Mercury Szczyrk Resort i mierzy imponujące, bądź nawet na zdjęciu ledwo się zmieścił, 330 metrów długości. Naprawdę olbrzymi bardzo długi obiekt, taki gigantyczny, u gór Skrzyczne, najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego. Tak sobie pomyślałem, że jak to ma 330 metrów i gdzieś macie na końcu pokój i gdzieś idziecie sobie na śniadanko i zapominacie telefonu, okularów albo czegokolwiek

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: 36 minut po godzinie 13. Teraz troszeczkę sobie, można powiedzieć, popodróżujemy w czasie, ale muzycznie. 17 lipca, co wydarzyło się na przestrzeni lat, o tym dowiemy się już teraz, słuchając w Radiu Rodzina kalendarium muzycznego. Zapraszam serdecznie.
1: To na tyle wdzięku, co ja.
2: 17 lipca 1936 roku urodziła się Danuta Rin. Pewność siebie, charyzma, poczucie humoru i niesłabnąca energia. To cechy, które najczęściej wymieniane są w kontekście Danuty Rin, a tak naprawdę Danuty Smykli. Pseudonim Rin, aktorka i piosenkarka, przybrała na początku.

1982 roku Irene Cara wprowadziła na pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Fame z filmu o tym samym tytule. Rola w filmie przyniosła jej międzynarodową sławę. Cara miała początkowo jedynie tańczyć, ale kiedy producent usłyszał jej głos, postanowiono zmienić rolę przewidzianą w scenariuszu. Cara zdobyła tą piosenką nagrodę Oscara i

17 lipca 1962 roku urodził się hiszpański piosenkarz Juan Carlos Ramos Vaquero, najbardziej znany z przeboju Fotonovela.

W 2019 roku zmarł Alexander Bem, perkusista, wokalista i kompozytor. Współtworzył zespół Bemi Beck, który później został przemianowany na Bemi Bem. Jako muzyk sesyjny udzielał się w nagraniach płytowych takich artystów jak Stan Borys, Maryla Rodowicz czy

17 lipca 1976 roku Demis Roussos zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów podwójnym singlem zatytułowanym The Roussos Phenomenon. Był to jedyny singiel Greka, który dotarł do pierwszego miejsca na Wyspach.

W 1941 roku w Walii urodził się Spencer Davis, gitarzysta i założyciel Spencer Davis Group. W zespole śpiewał Steve Winwood, który później odszedł do zespołu Traffic. Davis po rozpadzie zespołu zaczął nagrywać solowe płyty oscylujące w kierunku jazz rocka.

17 lipca 1967 roku umiera John Coltrane, legendarny jazzman. Grał na kilku instrumentach. Zaczynał od saksofonu altowego, fletu i klarnetu. Jednak jego ukochanym instrumentem stał się saksofon tenorowy. Grał i nagrywał z największymi, wymieniając choćby Milesa Davisa. W ciągu zaledwie 2 dekad aktywności muzycznej zapisał się na stałe w annałach historii muzyki jazzowej.

W 1959 roku w szpitalu w Nowym Jorku w wieku 43 lat zmarła Billie Holiday, jedna z najsłynniejszych i najbardziej charyzmatycznych śpiewaczek jazzowych. Umierała przykuta do łóżka i pod nadzorem policji, zmagając się z rasistowskimi działaniami władz i będąc kompletnie okradzioną z wszelkich dóbr. So from today, I'm traveling.

17 lipca 1932 roku w Lwowie, w rodzinie z tradycjami artystycznymi, urodził się Wojciech Kilar. Pianista, dyrygent oraz kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Był człowiekiem wielkiego talentu i wielkiej wiary.

0: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich i nowy prezes IPN. Lech Poznań zdobywcą superpucharu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. W proponowanych przez rząd przepisach odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa, przekonywał prezydent.
1: Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa, określonego w artykule 18 konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny, znajdujący się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa.
0: Prezydent podpisał 9 innych ustaw, w tym ustawę o zakazie patostreamingu. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
2: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, jest adwokatem i obrońcą praw człowieka. Jest także jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Obie kandydatury musi zatwierdzić Senat.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie Super Puchar. Za szybko straciliśmy to prowadzenie. Żałował po meczu szkoleniowiec Zabrze Michał Gaszparik.
4: Szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem potem do zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
0: A za tydzień rusza piłkarska ekstraklasa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełnia 400 zł za dobę dla rodziny 2+1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
5: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
0: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, a po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness.
6: W tej chwili termometry mogą pokazywać nawet 31 stopni, choć słońca nie ma za dużo, dominują chmury, to termometry mogą pokazać dziś nawet 32 stopnie. Słońce jednak pokaże się późnym popołudniem, a nawet niestety może pogrzmieć. Uwaga, burze są dziś zapowiedziane. Jutro chłodniej, 26 stopni i troszkę przelotnego deszczu. Niedziela w ogóle zimna, 23 stopnie tylko.
7: Tu Radio Rodzina.

Rescue Me, to jest tytuł tej melodii. 21 minut po godzinie 14, już gdzie niegdzie pada. 60 km od Wrocławia, pewne chmurki się zebrały. Także ta burza po godzinie 17-18 całkiem prawdopodobna się zaczyna wydawać. O Mistrzostwach Świata, sobota, niedziela, dwa ostatnie mecze, 23. Jutrzejszy mecz o trzecie miejsce. No i oczywiście wielki finał w niedzielę, Argentyna, Hiszpania. Serce mi podpowiada, bądź za Hiszpanią. No i okej, dobra. Natomiast muszę powiedzieć, że widziałem mnóstwo filmików, nie wiem, czy Państwo też widzieli, jak Argentyńczycy absolutnie cały naród przeżywa to, co dzieje się na Mundialu i każdą bramkę. Widziałem filmiki, w których autobus, kierowca autobusu, słuchając transmisji meczu po golu, zatrzymuje się, ściska z pasażerami, jak w sklepach ludzie zamierają na chwilę, wszyscy oglądając gdzieś jakiś telewizor i razem wzajemnie też wybiegają na ulicę wręcz z tego sklepu. Nikt o niczym nie myśli, czy w firmach kładą się na ziemię, trzęsą, biegają. Coś nieprawdopodobnego, jak każdy z nich faktycznie to mocno przeżywa, więc tak troszkę jak wygrają Argentyńczycy, to też mi szkoda nie będzie, bo to jak się cieszą, będzie rekompensowało wszystko. A wy za kim jesteście? Hiszpania czy Argentyna?

0: Troszkę wersji tej piosenki już było, myślę, że ta należy do tych jednych z fajniejszych. 37 minut po godzinie 14 w Radiu Rodzina, teraz do Krakowa na chwilkę się przeniesiemy. Tam już stworzono, no i dobrze, że tam akurat stworzono, mam nadzieję, że w Wrocławiu jakoś nie pójdziemy tą drogą, strefę czystego transportu. No i to założenie jest takie, żeby było czyściej, ekologiczniej, prawda? Natomiast jak się zapłaci abonament albo opłaty godzinowe, to 30-letnim samochodem, który kopci i jest zatankowany jakimś olejem rzepakowym, nie ma problemu, żeby wjechać. Ważne, żeby 18,7 miliona złotych się pojawiło w kasie miejskiej, bo to chyba zdaje się, że to o to wszystkim chodzi, bo taka kwota już jest na koncie Krakowa. Ta strefa czystego transportu się rozwija w ten sposób, że pojawiają się kolejne strefomaty, które ułatwiają dokonywanie płatności. No to właśnie teraz sobie trzeba zadać pytanie, czy tu chodzi o tą ekologię, czy raczej o wpływy do kasy miejskiej.
1: One, two, three, and...

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Premier o pakiecie ceny paliwa niżej. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła SOR-y. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu ceny paliwa niżej.
1: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Rządowy program CPN zakończył się 30 czerwca. Były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Na braki kadrowe, przeciążenie personelu i SOR-ów wskazuje Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej kontroli. Z raportem zapoznał się Mateusz Kornas.
2: Największy problem wymieniony w raporcie to brak lekarzy chętnych do pracy w ratownictwie medycznym. Obsada dyżurów na SOR-ach też do poprawy. W 9 szpitalach niektórzy lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Sulęcinie przez 144 godziny, co jest równe 6 dobom. Czytamy w raporcie NIK-u. To krytyczne głosy, które wybrzmiewają w raporcie. Pozytywnie natomiast oceniono wyposażenie ambulansów i oddziałów ratunkowych.
0: Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje teraz do resortu zdrowia m.in. o zwiększenie liczby pracowników w ratownictwie medycznym. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych myśliwców na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do rozmów. A robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
3: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
0: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śląski Urząd Wojewódzki podsumował 2 lata punktu wydawania szybkich paszportów tymczasowych na lotnisku w Pyrzowicach. Okazuje się, że w tym czasie z usług placówki skorzystało ponad 8 tysięcy pasażerów, mówi Magdalena Szewczuk-Szturc z Wydziału Spraw Obywatelskich i zaznacza, że najwięcej pracy punkt odnotowuje w miesiącach letnich.
5: Od czerwca do września to są takie miesiące, w których jest najwięcej tych klientów paszportowych. No wiąże się to, wiadomo, z sezonem letnim, wakacyjnym, gdzie nasi obywatele w roztargnieniu pakowania walizek często tam zapominają tego.

0: dokumentu wziąć z domu, bądź utracą nawet i po drodze, bo też się zdarzają, że utracą po drodze taki dokument.
1: Zdarza się również, że pasażerowie nie sprawdzają przed podróżą ważności swoich dokumentów. Punkt paszportowy w terminalu B pyrzowickiego lotniska działa od poniedziałku do piątku.
2: Zrobiło nam się naprawdę upalnie, prawie 32 stopnie na termometrach. Chmury są, a po południu możemy spodziewać się niestety burzy z piorunami. Jeśli chodzi o deszcz, ten pojawi się raczej w sobotę, 26 stopni, jutro nas czeka. Ochłodzenie, niedziela i poniedziałek to stopni raptem 20.

Bardzo ładna wersja. Rafał Brzozowski nam ją zafundował. 20 minut do godziny 16. Leje, nie we Wrocławiu, ale wokół Wrocławia jakoś tutaj sucho nad Wrocławiem, ale Rawicz, Żmigród przed chwilką ulewa taka, że łohoho, na południu Wrocławia też jeszcze chmury i jeszcze mocno może popadać. No, czy do Wrocławia te burze dzisiaj dotrą, to się przekonamy pewnie za 2-3 godziny. A teraz chciałem o muzyce porozmawiać sekundkę, bo mam dla was zupełną nowość. Muzyka góralska kiedyś w pewnym momencie miała taki swój pik, taki szczyt, bardzo była popularna. Łączenie jej z popem troszkę to przycichło, ale jeszcze wciąż przecież są takie zespoły, chociażby jak NA czy Golec Orkiestra, które całkiem fajnie to robią. Dawno, dawno temu jeszcze był taki zespół Depres. Pamiętacie? Bojocie Kocham na przykład śpiewali, a teraz połączyli swoje siły ze Staszkiem z Gór. Staszek z Gór i Depres. I Czerwone Korale. Czyli Cyrwone bardziej, Korole. Tak tutaj mam ładnie napisane, ale to nie te Czerwone Korale niczym wino, zupełnie inne Czerwone Korale, ale ty słodne, posłuchaj ta.

śmiech. Wystarczy liścia, niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny.

6 minut zostało nam do godziny 16. Przenosimy się na chwilkę do Peru. Peruwiańscy rodzice oszaleli na punkcie Norwegów, a szczególnie niejakiego Halanda. To potwierdzają, słuchajcie, najnowsze wyniki, jeśli chodzi o urzędy stanu cywilnego. Otóż zarejestrowano tam od mundialu 468 chłopców o imieniu Haland i 91 nazwano pełnym zestawieniem Erling Haland. Ale Haland nie jest najpopularniejszym nazwiskiem, jeżeli chodzi o piłkarzy. Króluje w Peru Neymar. Tam znajdziecie ich 33 tysiące.

0: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Nowe przepisy w sprawie pracy w upalne dni wejdą w życie dopiero w przyszłym roku. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach, a to winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr, diesel jeszcze mocniej, mówi analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex, Urszula Cieślak.
1: Olej napędowy najwięcej, o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
0: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej był to już ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. W całym kraju upalnie. Nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy.
2: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
0: Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska, generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
4: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
0: Mówią mieszkańcy Kijowa, część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. Wakacyjny prezent dla miłośników kolei, czyli wspólny bilet samorządowy za 59 zł pozwala na nielimitowaną podróż pociągami 8 samorządowych przewoźników. Jest ważny przez 24 godziny na terenie 12 województw. Propozycję trasy podaje Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
5: Jednym z przykładów możliwości, jakie daje wspólny bilet samorządowy, jest trasa z Katowic do Bydgoszczy. Prowadzi przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Toruń i Grudziądz, a jej pokonanie zajmuje niespełna 17 godzin. To propozycja przede wszystkim dla miłośników kolei, która pokazuje, jak rozbudowana jest sieć połączeń samorządowych.
0: Bilet można zakupić m.in. w aplikacji mobilnej KŚK. Warunki korzystania z oferty dostępne są na stronie www.kolejeśląskie.pl.
6: Mamy 4 minuty po godzinie 16, nad Wrocławiem 29 stopni na termometrach i raczej dominuje w tej chwili słońce. To się jeszcze może zmienić, o 19 synoptycy przewidują burze. Gdzieniegdzie pada, szczególnie na północy od Wrocławia, przeszły dość duże ulewy. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, jutro 26 i raczej mniej słońca, więcej chmur i od czasu do czasu może popadać. Ochłodzenie w przyszłym tygodniu, temperatury w okolicach 20 stopni.
7: Reklama.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Ignacy leci do ciebie, a my lecimy teraz do Indii. 21 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina. Pewna dość kuriozalna sytuacja, która się przytrafiła pewnemu rolnikowi. Otóż 50-letni rolnik stwierdził w pewnym momencie, że bym sobie jakiś kredycik wziął może, coś bym sobie kupił fajnego, już mnie trochę stać. A czemu nie? No i poszedł do banku i mówi, poproszę tutaj taką kartę jakąś tak kredytową, czy jakiś ten. A pan tak sprawdza w systemie, mówi, żona, pan nie żyje. Mówi, nie, no ja też, ha, ha, ha, tam żarty na bok. Stoję przed panem. Nie, proszę pana, w systemie i pan nie żyje. Ja mówię, no ale żyje, co pan tutaj opowiada za głupoty, kto mnie tam gdzieś zgłosił. Mówi, ja nie wiem, ja tutaj tylko widzę, że jest pan uznany za zmarłego i koniec. I wydawałoby się, że no śmiesznie się o tym dowiedział, że nie żyje, a żyje i że za chwilkę wszystko stało się jasne. Otóż nie, ta absurdalna sytuacja trwała, proszę sobie teraz uświadomić, 19 lat. Organizował różnego rodzaju protesty. Nawet startował w wyborach, żeby podkreślić swój problem. W końcu dopiero walcząc z tym przepisem, z tą sytuacją 19 lat później udało mu się odzyskać życie, można powiedzieć. W tej chwili założył organizację, która ma pomagać innym ludziom, którzy również zostali błędnie albo czasami celowo uznani za zmarłych w państwowych rejestrach. No nikomu tego nie życzę. No.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

Ej, takie wakacyjne klimaty w Radiu Rodzina, czemu nie wie? 42 minuty po godzinie 16. Teraz dowód na to, że Chińczycy żyją już w 23 chyba wieku, albo lepiej. Właśnie taki filmik sobie obejrzałem. Otóż oni do samochodu, który, no wiadomo, że są też samochody autonomiczne, potrafią same jeździć, naszpikowane elektroniką, dorzucili jeszcze sztuczną inteligencję. I teraz uwaga, pan pokazywał taki przykład. Otóż podszedł do samochodu, dotknął tam w dach go i powiedział... No tak to wyglądało. On powiedział do autka i pokazał mu ręką, mówi, tu nie wolno stać i jedziesz tam i tam sobie możesz stanąć, tam można stawać. I autko powiedziało, okej, jeszcze mógłbym dodać, że mrugnęło światłami. Nie, po prostu wzięło i pojechało samo we wskazane miejsce. Co ciekawe oczywiście, bo już też pomyślałem, że ja bym dostał zawału, jakbym przyszedł na miejsce, gdzie zostawiłem samochód i go nie ma i człowiek później tak szuka, jakby on taki mały miał być, bo już myśli, że go ukradli. On oczywiście wysyła aktualne położenie, przyczynę zmiany do właściciela, który dostaje to powiadomienie na telefon i wie, gdzie już go ma znaleźć. Ot, po prostu tak niedługo będzie wyglądało nasze życie. W Chinach na pewno.

0: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich. Szymon Marciniak wraca do domu, sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ustawa o statusie osoby najbliższej zawetowana. Prezydent Karol Nawrocki o swojej decyzji poinformował w nagraniu wideo.
1: Zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Podkreślałem za każdym razem, że gdy rozwiązania realnie pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na formalne administracyjne funkcjonowanie, a nie będą niosły za sobą ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Niestety to, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne sprawy. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Nie zgadzam się na wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich, dodał prezydent Karol Nawrocki. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia. To słowa premiera Donalda Tuska. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
0: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawała ustawa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
4: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, jest adwokatem i obrońcą praw człowieka, jest jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego. Może już wracać do domu. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
5: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slav Kovincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
0: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz mnóstwo pochwał.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Korzystajmy dzisiaj z tej pięknej pogody i wysokich temperatur, 32 stopnie nawet na termometrach gdzieniegdzie. Sporo słońca i jeszcze może zagrzmieć dziś, to ostrzegam, gdzieniegdzie też już popadało, ale kolejne dni to chłodniejsze dni. Jutro 27 co prawda, ale też przelotne opady deszczu, za to poniedziałek, niedziela, wtorek tylko stopni 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
11: Reklama. Tu Radio Rodzina.

A teraz w Radiu Rodzina o tym, że coś drgnęło w sądach i to na lepsze. Przynajmniej tutaj mam dwa takie przykłady. Otóż wyrok dla Łukasza Żaka, pewnie znany dla Państwa, to ten człowiek, który spędził do ponad 200 na godzinę samochód w centrum Warszawy. Zabił jedną osobę, spowodował dość duży uszczerbek na zdrowiu. 20 lat więzienia, po 15 może się ubiegać. Wyrok nie jest prawomocny, ale duże szanse, że się utrzyma. A teraz druga sprawa, mniejszego kalibru, ale jednak ważna. Otóż pewien pan miał sąsiada i ten sąsiad zrobił sobie monitoring i to okej, tylko że tak ustawił kamerki i jeszcze oczywiście kamerki plus mikrofony, że widział i słyszał praktycznie wszystko, co dzieje się również u sąsiada. Sąsiada to troszkę drażniło. To zrozumiała sprawa. No i sąd stwierdził, że no bardzo proszę jednak przestawić sobie swoje rejestratory tak, żeby obejmowały pana posesję, tylko nie miejsce publiczne i sąsiada tym bardziej. Sąsiad sobie nic z tego nie zrobił. W końcu sąd stwierdził, a to nieładnie, tak. Proszę bardzo, kara 26 tysięcy złotych do zapłaty. Niemała kwota, prawda? Szczególnie, że wydawałoby się tak drobną sprawę. Jeśli grzywna nie zostanie opłacona, to sprawa trafi do skarbówki, która może zająć konto bankowe właściciela posesji. To jest bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy też kamerki do tej pory wścibsko kierowali w stronę swoich sąsiadów. Ale nieładnie, tak nieładnie.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.
1: Autopromocja.
2: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Autopromocja.

Muszę Państwu przyznać, że troszkę się niepokoję, bo sam zapowiadam te burze, że mogą się przytrafić 17, 18. No to właśnie będzie ten moment, w którym powolutku będę zmierzał rowerem w stronę stacji pewnej PKP. Trasa całkiem długa. Nie chciałbym utknąć gdzieś pod jakąś wiatą, ale trzymajcie kciuki. Żegnam się, to znaczy dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas i za dyżur w Radiu Rodzina. I oczywiście jak zawsze zachęcam do słuchania radia, ile tylko macie ochotę i kiedy macie ochotę, przez aplikację, przez stronę, no i oczywiście przez ukochane radyjko, a jak wam się podoba, to koniecznie komuś o nas powiedzcie, bo fajnie by było, żeby było nas więcej. Dzięki wielkie.

0: Burze mogą przechodzić nad Polską, idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Pyrzowicach od 2 lat działa punkt paszportów tymczasowych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
0: Burze mają się utrzymać do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmana, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytman nie uzyska poparcia w Senacie.
2: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Posada prezesa IPN pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki zaczął kadencję prezydenta. Kolegium IPN zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjrzała się lodom. Z badań, które przeprowadziła, wynika, że 60% skontrolowanych partii miało nieprawidłowe oznakowanie. A szczegóły poznał Marcin Iciek.
4: Inspekcja dość nietypowo apeluje: bądź świadomym lodożercą i zawsze sprawdzaj, co kupujesz. A Joanna Narożniak z inspekcji dodaje:
5: warto podczas zakupu przyjrzeć się wafelkowi, sosom, posypkom, bo ich skład również powinien być dostępny w miejscu sprzedaży.
4: A nieprawidłowości? Te dotyczyły m.in. braku wykazu użytych składników oraz nieadekwatnie stosowanych nazw. Zdarzały się lody czekoladowe zawierające wyłącznie kakao albo śmietankowe, których rzeczywistą podstawą okazywała się nie śmietanka, a mleko w proszku. Z kolei rzekome lody rzemieślnicze pochodziły z hurtowni lub od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę.
0: Inspekcja nie miała za to zastrzeżeń co do warunków przechowywania lodów. Wszystkie 20 skontrolowanych punktów zapewniło pod tym względem odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Już ponad 8 tysięcy osób skorzystało z punktu wydawania szybkich paszportów tymczasowych na lotnisku w Pyrzowicach. Placówka rozpoczęła swoją działalność dokładnie 17 lipca 2 lata temu. Wojewódzcy urzędnicy pomagają ratować wakacje zapominalskim oraz tym, którzy nie sprawdzili ważności swojego dokumentu. Ale przedstawiciele lotniska niezmiennie apelują:
6: zanim jeszcze kupimy wakacje, zanim kupimy bilet na samolot, sprawdźmy, czy mamy po pierwsze ten dokument tożsamości w domu, czy jest on ważny, czy jest niezniszczony. Jeśli lecimy większą grupą, lecimy rodziną, to sprawdźmy, czy wszyscy członkowie naszej rodziny ten dokument mają. Pamiętajmy też o tym, że w branży lotniczej nie ma zastosowania aplikacja M-Obywatel.
0: Mówił rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk. Paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie przez 365 dni. Jego wyrobienie trwa około 15 minut.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Będą kary za pato streaming. Prezydent podpisał ustawę. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Gang zajmujący się produkcją nielegalnych leków rozbity na Śląsku. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Są podpisy, ale jest też i weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za pato streaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżania innych osób. Choć jak zaznaczył...
1: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji pato streamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
0: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
1: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Brak realnej strategii walki z korupcją wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Aresztowano 3 osoby podejrzane o produkcję i handel nielegalnymi lekami. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kobietę i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Do zatrzymań doszło na Śląsku, o czym poinformował Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.
3: Podejrzani produkowali m.in. hormon wzrostu, sterydy anaboliczne, a także preparaty stosowane w leczeniu otyłości, głównie w formie przeznaczonej do wstrzykiwań. Produkty te były wysyłane odbiorcom za pomocą firm kurierskich. W trakcie działań zabezpieczyliśmy 5 palet preparatów gotowych do dalszej dystrybucji, a także etykiety, puste opakowania i komponenty wykorzystywane do ich produkcji oraz konfekcjonowania.
0: Na wniosek prokuratury wobec 3 zatrzymanych sąd zastosował areszt. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia, mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
4: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
0: Szacuje się, że taką pomocą mogłyby być zainteresowane nawet 30% studentów.
5: Reklama.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Reklama. Radio Rodzina.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś z sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji, zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Radio Leśne.
1: Milicz.
2: Milis.
1: 98 i 5 FM.
3: Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę.

0: pieniądze na odpowiednie konto można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

możesz być ty, płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek. Wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
2: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
1: Papieski wysłannik odwiedził dziś również katolicki uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
3: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
1: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji. Wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
4: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
1: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
5: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
1: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

piękne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.